Z praznikom. Minęła godzina 16. Witamy Państwa serdecznie na antenie pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce, Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem wita się z Państwem Agata Pietruszkiewicz. Cieszymy się, że mogą Państwo spędzić to popołudnie razem z nami. Pozdrawiamy Państwa w trwającym okresie postu piotrowego, czasie szczególnej modlitwy, refleksji i duchowego przygotowania do święta świętych apostołów Piotra i Pawła, które obchodzimy 12 lipca. Obchodzimy dziś również święto narodzenia czcigodnego i chwalebnego proroka, poprzednika i chrzciciela pańskiego Jana, o którym opowiem w dalszej części audycji. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele ciekawych materiałów, dlatego serdecznie zapraszamy do pozostania z nami na antenie do godziny 21.

Jesteśmy na antenie pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce, Radia Ortodoksja. Plan naszego dzisiejszego spotkania prezentuje się następująco. I już za chwilę usłyszymy kalendarium oraz czytania Pisma Świętego. Następnie wysłuchamy duchowego pouczenia ojca Andrzeja Minki. Około godziny 16:35 zapraszamy na rozmowę z ojcem Pawłem Kuczyńskim na temat uroczystości ku czci świętego Jerzego Spolicznej. Punktualnie o godzinie 17:00 na naszej antenie usłyszą Państwo serwis informacyjny Radia Ortodoksja. Po wiadomościach zaprosimy na żywoty świętych, a następnie wysłuchamy fragmentu książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. O godzinie 18:00 pomodlimy się wspólnie podczas akafistu do świętego Jana Chrzciciela. W dalszej części programu o godzinie 19:00 zaprosimy Państwa na wykład Jego Ekscelencji arcybiskupa Jakuba na temat Pismo Święte w codziennym życiu wiernych. O godzinie 20:00 ponownie usłyszymy wiadomości, a po nich o godzinie 20:15 zapraszamy na głos liturgii. Na zakończenie naszego spotkania o godzinie 20:40 wysłuchamy modlitw wieczornych. Serdecznie zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: Житєною силою носяй всяческая, в немощную плоть из себе удевся, дева пренепорочная, на благодеяние человеков, человеколюбие.
1: Kalendarium.
2: Mamy dziś wtorek, 7 lipca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś narodzenie świętego proroka i poprzednika Jana Chrzciciela, męczenników Orencjusza, Farnakiusza, Cyriaka i Longina.

Dziś obchodzimy jedno z ważnych świąt, narodzenie świętego chwalebnego proroka, poprzednika i chrzciciela pańskiego Jana. To wyjątkowe święto, ponieważ cerkiew obchodzi narodziny tylko trzech osób. Jezusa Chrystusa, Najświętszej Bogu Rodzicy oraz właśnie świętego Jana Chrzciciela. Ewangelia według świętego Łukasza opowiada, że Jan urodził się z pobożnych, lecz już sędziwych rodziców, kapłana Zachariasza i Elżbiety, którzy przez wiele lat nie mogli doczekać się potomstwa. Ich modlitwy jednak zostały wysłuchane. Archanioł Gabriel zapowiedział Zachariaszowi narodziny syna, który przygotuje drogę dla Mesjasza. Swobodę z wątpienia Zachariasz utracił mowę i odzyskał ją dopiero w dniu narodzin dziecka, gdy potwierdził, że jego syn będzie nosił imię Jan. Święty Jan przyszedł na 6 miesięcy przed narodzeniem Chrystusa. To on później nawoływał ludzi do pokajania, przygotowując ich serca na spotkanie ze Zbawicielem. Nad Jordanem ochrzcił samego Jezusa Chrystusa i dlatego nazywany jest Chrzcicielem Pańskim oraz Poprzednikiem, tym, który poprzedził przyjście Zbawiciela.

0: Tradycyjnie następnym punktem naszego spotkania są czytania Pisma Świętego. Cerkiew naszej uwadze zaleca dziś fragmenty listu do Rzymian od rozdziału 13, wersetu 12 do rozdziału 14, wersetu 4 oraz Ewangelię według Świętego Łukasza, rozdział 1, wersety od 5 do 25 oraz wersety od 57 do 68 oraz wersety od 76 do 80. Już teraz na antenie wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzom. A tego, który jest słaby w wierze, przygarnijcie życzliwie, bez spierania się o poglądy. Jeden jest zdania, że można jeść wszystko, drugi, słaby, jada tylko jarzyny. Ten, kto jada wszystko, niech nie pogardza tym, który nie wszystko jada, a ten, który nie je, niech nie potępia tego, który je, bo Bóg go łaskawie przygarnął. Kim jesteś ty, co się odważasz sądzić cudzego sługę? To, czy on stoi, czy upada, jest rzeczą jego pana. Ostoi się zresztą, bo jego pan ma moc utrzymać go na nogach.

W owym czasie, w dniach króla Judei Heroda, był pewien kapłan imieniem Zachariasz. Ze zmiany Abiasza, jego żona z córek Aarona, a imię jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi przed Bogiem, bez zarzutu postępując, zgodnie ze wszystkimi przykazaniami i ustawami Pana. A byli bezdzietni, jako że Elżbieta była bezpłodna, a oboje byli w podeszłym wieku. Stało się zaś podczas spełnienia przez niego służby kapłańskiej przed Bogiem, gdy przypadła kolej na jego zmianę, że wedle kapłańskiego zwyczaju został wylosowany, by wszedłszy do świątyni Pana, złożyć ofiarę z kadzidła. A na zewnątrz cała rzesza ludu modliła się w porze kadzenia. I zjawił mu się anioł Pana, stojący z prawej strony ołtarza kadzenia. Ujrzawszy go, zatrwożył się Zachariasz i strach go ogarnął. Anioł zaś powiedział do niego: nie bój się, Zachariaszu, ponieważ wysłuchane zostało błaganie twoje i twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i dasz mu na imię Jan. I będziesz miał radość i weselić się będziesz i wielu z jego narodzenia radować się będzie. Wielki bowiem będzie w oczach Pana. Wina i sycery pić nie będzie i Duchem Świętym napełniony będzie już w łonie matki swojej. Wielu synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich. Sam zaś pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom i nieposłusznych ku mądrości sprawiedliwych, by postawić przed Panem lud Mu przygotowany. A Zachariasz powiedział do anioła: jak to poznam? Przecież ja jestem stary, a żona moja w podeszłym wieku. I odpowiadając, anioł powiedział mu: ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem, a zostałem wysłany, by mówić z tobą i zwiastować ci dobrą nowinę o tym. A oto za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, gdy się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. A lud czekał na Zachariasza. Dziwili się, że tak długo pozostaje w świątyni. Wyszedłszy zaś, nie mógł mówić do nich i poznali, że miał widzenie w świątyni. Dawał im znaki i pozostał niemy. Stało się, gdy minęły dni jego służby, że wrócił do swego domu. Po tych zaś dniach poczęła żona jego Elżbieta i pozostawała w ukryciu 5 miesięcy, mówiąc: tak mi Pan uczynił w tych dniach, gdy wejrzał na mnie, zdejmując ze mnie hańbę wśród ludzi. Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rodzenia i powiła syna. Sąsiedzi i krewni jej usłyszeli, że wielkie miłosierdzie okazał jej Pan i współradowali się z nią. I stało się, że dnia 8 przyszli, aby obrzezać dziecko i nadawali mu imię ojca jego, Zachariasz. A odpowiadając, matka jego rzekła: nie, lecz będzie nazwany Jan. Rzekli do niej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Zapytali na migi ojca jego, jakby chciał, aby on się nazywał. I poprosiwszy o tabliczkę, napisał tak: Jan będzie mu na imię. I zdumieli się wszyscy, a usta jego natychmiast otworzone zostały i język i mówił, błogosławiąc Boga. I strach ogarnął wszystkich okolicznych mieszkańców i po całej górzystej krainie judzkiej rozpowiadano wszystkie te słowa. Wszyscy, którzy to słyszeli, brali to sobie do serca, mówiąc: kim więc będzie to dziecko? Ręka Pana bowiem była w nim. Ojciec jego Zachariasz został napełniony Duchem Świętym i prorokował, mówiąc: błogosławiony Pan Bóg Izraela, albowiem nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia. Ty zaś, chłopcze, zostaniesz nazwany prorokiem Najwyższego. Będziesz bowiem szedł przed Panem, przygotowując jego drogi. Chłopiec zaś dorastał i umacniał się w duchu i był na miejscach pustynnych aż do dnia ukazania się Izraelowi.

0: Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już teraz na antenie słowo pouczenia do Ewangelii, które wygłosi ojciec Andrzej Minko, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Bielsku Podlaskim.
1: Duchowe pouczenie.
2: Wo imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. A ty, dziecię, prorokiem najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego. Wypowiedział te prorocze słowa arcykapłan Zachariasz, ojciec przyszłego poprzednika i proroka, świętego Jana Chrzciciela. Dzisiaj świętujemy Jego dzień narodzin, przyjścia na świat. Minie jeszcze 30 lat, zanim ludzie ujrzą niezwykłego pustelnika, który będzie chrzcić w wodach rzeki Jordan. Historia jego narodzin jawi się niezwykłą. Anioł Pański objawia się staremu arcykapłonowi Zachariaszowi w świątyni podczas jego służby. Przerażony duchowny, ujrzawszy anioła, pomyślał o rychłej śmierci. W Starym Testamencie od czasu upadku Adama i Ewy objawienie anioła oznaczało nadejście śmierci. Lecz tutaj rozpoczyna się nowa era w relacji Boga do człowieka. Anioł mówi o wysłuchanej przez Boga modlitwie starców Zachariasza i Elżbiety. Ich bezdzietne życie zmieni narodzenie Syna, któremu Wszechmogący Bóg już nadał imię. Ewangelista Łukasz, który jako jedyny w swojej Ewangelii opisuje to wydarzenie, napisze: będzie bowiem wielki przed Panem, i wina, i napoju mocnego pić nie będzie, a będzie napełniony Duchem Świętym już w łonie matki swojej. Wielu też spośród synów izraelskich nawróci do Pana, Boga ich. On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy. Z ust anioła słyszymy wielkie proroctwo o nadejściu nowych czasów, których zwiastunem ma stać się Jan, syn Zachariasza i Elżbiety. Nietrudno zgadnąć, jak zareagował stary arcykapłan, który chociaż miał niezachwianą i niezłomną wiarę, to przez chwilę zwątpił, poprosił anioła o znaki. Jam jest Gabriel, stojący przed Bogiem, i zostałem wysłany, by do ciebie przemówić i zwiastować ci tę dobrą nowinę. Otóż za nie mówisz i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie, napisał święty apostoł ewangelista Łukasz. Kiedy narodził się oczekiwany przez Zachariasza i Elżbietę syn, to licznie zgromadzeni krewni z nieukrywaną radością przyszli pozdrowić szczęśliwych rodziców. Nikt nie znał historii zwiastowania narodzin, więc wszyscy wybierali imię dla małego dziecięcia, sugerując, aby otrzymał imię swego zacnego ojca. Zachariasz poprosił o tabliczkę, na której napisał: Jan jest imię jego. W tym momencie spełniają się słowa anioła. Arcykapłan znowu może mówić. Jego pierwsze słowa są kolejnym proroctwem Boga. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego. Te słowa to kolejne proroctwo mesjańskie, które mówi o przyjściu Zbawiciela, którego zwiastunem i poprzednikiem jest malutkie dziecię, a w przeszłości wielki prorok Boga. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj jest wielkie święto. Oprócz świąt Bożego Narodzenia i Narodzenia Bogu Rodzicy, Cerkiew świętuje tylko narodzenie świętego Jana. I to pokazuje nam, kim był i jaką misję Bóg mu wyznaczył. W jego osobie widzimy nadchodzącego Mesjasza. Jan był ostatnim prorokiem Starego Testamentu i pierwszym i jedynym prorokiem Nowego Testamentu. To on poprzedzał Chrystusa i to on pokazał światu Zbawiciela. Swe dorosłe i krótkie życie spędził na pustyni, gdzie stał się prekursorem przyszłego życia monastycznego. Ewangelista Marek opisał go słowami: a Jan miał na sobie odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder swoich, a jadał szarańczę i miód leśny. Nauczał ludzi wiary i życia, chrzcił pokutujących w rzece Jordan. Nad rzeką spotkał tego, któremu nie był godzien zawiązać rzemyka sandałów. Wzbraniał się, lecz ochrzcił Boga. On tylko wiedział, kto stoi przed nim i prosi chrztu. Ja chrzciłem was wodą, on zaś będzie chrzcił was Duchem Świętym. Dzisiejsze święto przypomina nam przyjście wielkiego proroka, a w jego osobie widzimy już przechodzącego Zbawiciela. Rola świętego Jana w dziele zbawienia ukazana jest w ikonografii prawosławnej tryptyku Deisis, który ukazuje nam Jezusa Chrystusa, po prawej stronie Matkę Bożą, po lewej stronie świętego Jana Chrzciciela. I to wszystko daje nam obraz wielkiego dnia święta, które dzisiaj wspominamy i przeżywamy. Święty prorocze, predtiecze i kreśnicielu spasów Joanie, moli Boga o nas. Amin.

Dziękujemy ojcu Andrzejowi Mince za odniesienie się do dzisiejszych czytań ewangelicznych. Już niedługo na antenie zaproszę Państwa do wysłuchania zaproszenia na uroczystości ku czci świętego Jerzego z Policznej, czyli rozmowa z ojcem Pawłem Kuczyńskim.

0: Zapraszamy do wysłuchania rozmowy, którą poprowadzi dla nas ojciec Mateusz Kiczko. O postaci świętego Jerzego Spolicznej, a także harmonogramie modlitewnych uroczystości rozmawiamy z ojcem Pawłem Kuczyńskim, proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: W studiu Radia Ortodoksja gościmy dzisiaj ojca Pawła Kuczyńskiego, proboszcza parafii w Werstoku, a także dziekana Okręgu Kleszczelowskiego. Sława Jezusu Chrystu, ojcze.
3: Sława na wieki.
2: Dzisiaj łączymy się telefonicznie z ojcem, a wszystko związane jest ze świętym Jerzym z Policznej, którego już wkrótce będziemy wspominać. Ojcze, kim był święty Jerzy z Policznej?
3: Święty Jerzy z Policznej to syn ziemi podlackiej, nasz parafianin. To człowiek, który urodził się w jednej z miejscowości należących w skład parafii w Werstoku. W miejscowości Policzna. W cerkwi parafialnej w Werstoku został ochrzczony. Rodzice chrześni pochodzili też z miejscowej parafii, z sąsiedniej wsi Kuraczewo. Tu się wychował. W późniejszym czasie otrzymał wykształcenie. Był pracownikiem na terenie obecnej Białorusi. Zawarł związek małżeński, którego urodziło się troje dzieci, które w przyszłości z woli Bożej zmarły. Obudziła się wiara w wyznaniu świętego Jerzego i wtedy jako młody człowiek skończył kursy w prawosławnym seminarium duchownym w Moskwie. Został poświęcony i wysłany do pracy duszpasterskiej w miejscowości Andrzejewskoje. Jest to na terenie Kazachstanu. Święty Jerzy w 2000 roku został podniesiony w godności świętych za poniesioną śmierć męczeńską za wiarę, za Chrystusa. Rewolucjoniści w 1917 roku proponowali, aby zostawił tę miejscowość, w której był proboszczem. Wtedy mógł oddalić się w Chin, bo było tam najbliżej i uszedł z życiem. Natomiast wolą proboszcza było to, aby pozostać ze swoimi wiernymi, którzy zostali mu wręczeni. A matuszka i dzieci, które urodziły się po przyjęciu święceń kapłańskich, na prośbę baciuszki wyjechali do Chin. Święty Jerzy pozostał w miejscowości Andrzejewskiej, tak jak czerwonoarmiści ostrzegali, że przyjdą kolejnego dnia. Tak też się stało. W godzinach porannych został demonstracyjnie przeprowadzony, a nawet na kolanach kazankom przejść niektóre odległości. Za miejscowością został stracony, rozstrzelany. W 2000 roku Cerkiew Rosyjska kanonizowała świętego Jerzego w liku świętych nowomuczeńców ziemi ruskiej. Z tego momentu mija 26 rok. Na terenie naszej parafii kult świętego się rozpowszechnił. Staramy się rozpowszechniać go w innych miejscowościach na terenie Polski. W tym roku zapraszamy na kolejną wspólną modlitwę przed ikoną świętego Jerzego w miejscowości Werstok naszej parafii.
2: No właśnie, ojcze, chciałem jeszcze zapytać, jak to się stało, że właśnie kult świętego Jerzego Stepaniuka, możemy powiedzieć, że odrodził się po latach w miejscowości Policzna, bo wiemy również o tym, że w 2020 roku wybudowano i poświęcono kaplicę ku czci tego świętego.
3: Kult świętego Jerzego przyszedł do naszej parafii dzięki panu Jarosławowi Harkiewiczowi. On, przeszukując różne dokumentacje, odnalazł kilku świętych. To nie jest jedyny święty, natomiast jest kilku, którzy pochodzą z Polski. Święty Jerzy Stepaniuk pochodzi akurat z naszej parafii. Na początku urodził się pomysł, aby w miejscowości Policzna postawić krzyż. Później pomyśleliśmy, że zrobimy jakiś motywny ołtarzyk na pamiątkę, że nie jesteśmy taką codzienną parafią, a jesteśmy parafią, z której pochodzi się święty. na znak naszej wierności, na znak naszego uznania chcieliśmy zaakcentować to, że mamy świętego, który wywodzi się z naszej parafii. Natomiast Pan Bóg chciał inaczej. Kolejnie zdecydowano, że będzie tam stała kaplica, na którą otrzymaliśmy błogosławieństwo, jak do eminencji wielce błogosławionego cały błogosławionego metropolity warszawskiego i całej Polski. W ciągu 60 dni żeśmy tą kaplicę postawili. 10 września 2020 roku została ona święcona ręką naszego arcypasterza metropolity Sawy. Raz w miesiącu jestem odprawiany na nabożeństwo. Zbierają się wierni, którzy są w podeszłym wieku. Ze względów na to, że są ograniczeni mobilnie, w cerkwi parafialnej w Brstoku dojechać nie mogą. Natomiast do cerkwi, do kapliczki, która jest usytuowana w środku miejscowości, święcają ją i modlą się do świętego. Myślę, niedzielne nabożeństwo.
2: To z pewnością świadczy o tym, że ta kaplica jest potrzebna. Ojcze, a czy w miejscowości Policzna zachowały się jakieś miejsca związane z życiem i dzieciństwem świętego męczennika Jerzego?
3: Nasza kaplica jest usytuowana naprzeciw rodzinnego domu. Z naszych ustaleń wynika, że kontury domu, w którym urodził się święty Jerzy, są w oryginale, a obecnie we władaniu jednego z naszych parafian. Natomiast to, że kaplica stoi w miejscowości, to na pewno był dobry pomysł na rozwiązanie problemu uczestnictwa w nabożeństwach. Bo mieszkańcy wsi Policzna, mieszkańcy wsi Kuraszewo mają tą możliwość, że bezpośrednio albo w ich miejscowości, albo w miejscowości oddalonej 1,5 kilometra mogą uczestniczyć i dostać się czy rowerem, czy nawet na piechotę dojść na nabożeństwo.
2: Ojcze, biorąc pod uwagę życie świętego Jerzego z Policznej, jak ojciec myśli, czego współczesny człowiek mógłby się nauczyć właśnie od tego świętego?
3: Święty Jerzy jest przykładem tego, tak jak święty Hiob. Stracił w swoim życiu wszystko, ale nigdy nie stracił wiary. Tutaj patrząc na historię świętego Jerzego, to utrata tych dzieci, które były urodzone do święceń kapłańskich, to też jest, myślę, że dla ojca i matki ogromny cios. Nie poddał się, wierzył, przez tą wiarę został przez Boga powołany do kapłańskiej służby i godnie ją kontynuował na ziemi kazachstańskiej. To też jest dla nas przykład, dla kapłanów, dla wiernych, że jeżeli są w życiu jakiekolwiek niepowodzenia, to nie znaczy, że trzeba się łamać, a wziąć swoje i za Chrystusem dążyć.
2: Ojcze, czy ojciec jako proboszcz i również jako dziekan zauważa, że ten kult i pamięć o świętym Jerzym odradza się niejako na nowo? Czy mieszkańcy lokalni mają coraz większą świadomość tego, że właśnie w ich miejscowości był taki święty? I pytanie również, czy odwiedzają waszą wspólnotę turyści?
3: Nawiązując do tematu świętego Jerzego, początkowo żeśmy próbowali święto, aby odbyło się w miejscowości Policzna. Natomiast ze względów na to, że kaplica jest niewielka, święto przeniesione zostało do cerkwi parafialnej w Brstoku. I tutaj możemy spotkać się w większym gronie duchownych i przyjąć większą liczbę wiernych. Natomiast tam w Policznej cyklicznie raz w miesiącu odprawiane nabożeństwa, a ze względów na to, że święto się rozrasta, przenieśliśmy w ubiegłym roku święto do cerkwi parafialnej w Brstoku. Turyści też odwiedzają naszą świątynię. Świątynię w Policznej to tak raczej wizualnie, natomiast mamy jeszcze kibot z ikoną świętego. To było pierwotnie, to był pierwotny zamysł naszej parafii. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że Pan Bóg błogosławi nam na wybudowanie kaplicy. Więc wszyscy ci, którzy odwiedzają naszą świątynię, turyści, wchodzą w informację, że na terenie naszej parafii jest usytuowana kaplica w miejscowości Policzna dla świętego Jerzego, syna naszej ziemi.
2: Ojcze Pawle, wielkimi krokami zbliżają się już uroczystości ku czci świętego Jerzego z Policznej. Jak będą wyglądały tegoroczne uroczystości? Jaki jest harmonogram nabożeństw?
3: W imieniu miejscowej społeczności i własnym chciałem zaprosić wszystkich wiernych naszej cerkwi na dzień 9 lipca. Dzień 9 lipca jest dniem stracenia świętego Jerzego. Jest to dzień pamięci. Zaprosić wszystkich wiernych naszej cerkwi na obchody świętego Jerzego w miejscowości Werstok. Nabożeństwo będą odprawiane o godzinie 9, służony akafist świętemu. Natomiast o godzinie 10 rozpocznie się święta liturgia, która zwieńczona zostanie procesją.
2: Ojcze, bardzo serdecznie dziękujemy za to zaproszenie. Będziemy przekazywać je za naszym pośrednictwem również słuchaczom Radia Ortodoksja. I cóż, życzymy, żeby wszystko, co związane z tym nadchodzącym świętem się udało, żeby przygotowania w sposób duchowy, spokojny przeszły i żeby w waszej wspólnocie, do waszej wspólnoty dotarło jak najwięcej pielgrzymów i żeby również kult świętego Jerzego z Policznej się rozrastał.
3: Bardzo serdecznie chciałem podziękować za rozmowę. Jeszcze raz gorąco z głębi serca wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2: Bardzo serdecznie dziękuję, a moim i Państwa gościem był ojciec Paweł Kuczyński, dziekan okręgu kleszczelowskiego, a także proboszcz parafii prawosławnej w Werstoku. Dziękuję, ojcze, sława Jezusu Chrystu.
3: Sława na wieki.
1: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.

Za nami rozmowa o postaci świętego Jerzego Spolicznej, a także harmonogramie modlitewnych uroczystości. Rozmawialiśmy z ojcem Pawłem Kuczyńskim, proboszczem parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Wyrstoku. Rozmowę tę poprowadził dla nas ojciec Mateusz Kiczko. Serdecznie dziękujemy za słuchanie i zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

Na naszych zegarach zbliża się godzina 17, o której tradycyjnie usłyszymy dzisiejszy serwis informacyjny Radia Ortodoksja, w którym powiemy m.in. o zaproszeniu sióstr z Turkowic na letnią Paschę.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 7 lipca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś narodzenie świętego proroka i poprzednika Jana Chrzciciela, męczenników Orencjusza, Farnakiusza, Cyriaka i Longina. Przy mikrofonie Agata Pietruszkiewicz. Zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o zaproszeniu na święto turkowickiej ikony Matki Bożej w dniach 14-15 lipca oraz o transporcie na święto z Białegostoku organizowanego przez Bractwo Trzech Świętych Hierarchów. Jak co roku w lipcu monaster w Turkowicach świętuje swoją letnią Paschę. Siostry serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do uczestnictwa w tegorocznych obchodach święta ku czci turkowickiej ikony Matki Bożej w dniach 14-15 lipca. Modlitewnie wychwalając Bogu Rodzicę, będziemy dziękować jej i Bogu za kolejny przeżyty rok

i prosić o dalsze łaski i błogosławieństwo. W monasterze trwają prace przygotowawcze do montażu pierwszej części bizantyjskiej mozaiki, tylko z naturalnego kamienia i marmuru, w kopule cerkwi świętej Paraskiewy Turkowickiej. Będzie to jedyne tego typu dzieło w Polsce. Pierwsza mozaika, Chrystus Pantokrator, święci prorocy i ewangeliści mają się pojawić już na przełomie sierpnia i września. W świątyni w tym celu odpowiednio przygotowano podłoże. Ze ścian została usunięta stara powłoka malarska, wykonano bruzdowanie i gruntowanie ścian, ułożono również marmurową lamperię, która w przyszłości ma służyć podtrzymaniu ciężaru kamiennej mozaiki. W związku z tym siostry zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli z gorącą prośbą o finansowe i modlitewne wsparcie tej inwestycji, zapewniając o swojej codziennej modlitwie za wszystkich ofiarodawców. Harmonogram uroczystości święta prezentuje się następująco. We wtorek 14 lipca o godzinie 16:45 powitanie hierarchów, o godzinie 17:00 całonocne czuwanie. O godzinie 20:30 śpiewany akatyst przed turkowicką ikoną Matki Bożej, około 21:30 panichida. 15 lipca w środę o godzinie 6:00 rano boska liturgia w cerkwi świętej Paraskiewy Turkowickiej, na której będą śpiewać siostry śpiewem bizantyjskim. O godzinie 8:30 poświęcenie wody, o godzinie 10:30 powitanie hierarchów, a o godzinie 10:00 główna świąteczna boska liturgia z procesją i molebniem. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku w dniach 14-15 lipca z okazji Święta Turkowickiej Ikony Matki Bożej organizuje pielgrzymkę łotokarową do Turkowic. Program prezentuje się następująco. 14 lipca o godzinie 7 rano wyjazd z Białegostoku oraz udział w nabożeństwach według harmonogramu monasterskiego. Powrót do Białegostoku 15 lipca około godziny 21. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 883 772 000 883 772 000. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

Wysłuchaliśmy serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja, a teraz przypomnijmy sobie, co jeszcze przed nami w dzisiejszym spotkaniu. Już niedługo wysłuchamy żywotów świętych, a następnie fragmentu książki Starzec Józef Watopecki autorstwa archimandryty Efrema Watopeckiego. O godzinie 18 pomodlimy się wspólnie podczas akafistu do świętego Jana Chrzciciela. W dalszej części programu o godzinie 19 zaprosimy Państwa na wykład Jego Ekscelencji Arcybiskupa Jakuba na temat Pismo Święte w codziennym życiu wiernych. O godzinie 20 ponownie usłyszymy wiadomości, a po nich zapraszamy na audycję Głos Liturgii. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania o godzinie 20:40 wysłuchamy modlitw wieczornych. Serdecznie zapraszamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

Mamy dziś wtorek, 7 lipca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś narodzenie świętego proroka i poprzednika Jana Chrzciciela, męczenników Orencjusza, Farnakiusza, Cyriaka i Longina. Już teraz na antenie usłyszymy synaksarion narodzenia świętego Jana Chrzciciela.

Dzisiaj cerkiew wspomina narodzenie świętego Jana, sławnego proroka, poprzednika i chrzciciela pańskiego. Gdy archanioł Gabriel zwiastował Najświętszej Bagarodzicy dziewicze narodzenie, to potwierdził prawdziwość swych słów tym, że i jej krewna Elżbieta poczęła dziecko. Gdy tylko archanioł odszedł od Najświętszej Dziewicy, ona pośpiesznie udała się do Judei, do domu Zachariasza i Elżbiety. Maria pozdrowiła krewną i w tym momencie 6-miesięczne dziecię poruszyło się w łonie Elżbiety, stawszy się poprzednikiem Zbawiciela już przed swoim urodzeniem. Elżbieta, napełniona Duchem Świętym, głośno wypowiedziała prorocze słowa. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Maria odpowiedziała dziękczynnym hymnem. Wielbi dusza moja Pana. Pozostała u Elżbiety 3 miesiące, pomagając jej i rozmawiając z nią o cudach Bożych. Następnie Maria powróciła do swego domu. Gdy nadszedł czas, Elżbieta urodziła syna ku wielkiej radości wszystkich krewnych i sąsiadów. 8 dnia, gdy należało obrzezać nowonarodzone dziecko, chciano zgodnie ze zwyczajem nadać mu imię ojca – Zachariasz. Na to Elżbieta powiedziała zdecydowanie nie. Ma otrzymać imię Jan. Obecni zaczęli powątpiewać w to, gdyż nikt z jej krewnych nie miał na imię Jan i zapytywali przy pomocy znaków Zachariasza, który był głuchy od czasów objawienia się mu archanioła Gabriela. Zachariasz zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. W tym momencie rozwiązały się jego usta i pełen Ducha Świętego zaczął prorokować i zaśpiewał mu pieśń: Niech będzie uwielbiony Pan, Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i wyzwolił go i moc zbawczą nam wzbudził w domu sługi swego Dawida. Ten, który urodził się wbrew wszelkiej nadziei z suchego łona, ogłosił przez swe narodziny, podobne do duchowej wiosny, że Mesjasz odnowi prawa bezpłodnej ludzkiej natury i otworzy dla niej drogę ku przebóstwieniu. Ten, kto został powołany przez Boga, żeby stać się głosem słowa, rozwiązał usta swego ojca zamknięte z powodu małej wiary i położył kres praobrazom i cieniom Starego Testamentu. Jan jest ostatnim z proroków według słów Zbawiciela, największym spośród zrodzonych przez kobiety. On też jest pierwszym apostołem. Zajaśniał w świecie na podobieństwo świecznika prawdziwej światłości, na podobieństwo gwiazdy poprzedzającej słońce sprawiedliwości i na podobieństwo herolda ogłaszającego nadejście słowa. Lęk i zdumienie ogarnęły wszystkich obecnych i nowina rozeszła się po całej Judei. Dziecko rosło, wzmacniał się jego duch, gdyż ręka Najwyższego była na nim. Gdy tylko święty Jan został odstawiony od piersi i nauczył się chodzić, opuścił rodzinny dom i udał się na pustynię. Nosił odzienie z wielbłądziej sierści, przepasywał się skórzanym pasem i żywił szarańczą i miodem leśnym. Ten, którego świat nie był godny, prowadził w pustyni życie dalekie od trosk i smutków. Był wolny od żądz i dążenia do rozkoszy. Kontemplował Boga w swoim sercu i Jego jedynego uczynił swoją radością i pociechą. Oczywiście przed nim inni prorocy i Boży ludzie żyli w pustyni, na przykład Mojżesz i Eliasz, lecz święty Jan, żyjąc w pustyni jak na niebiosach, był większy od nich, dlatego że urodził się po to, aby zostać poprzednikiem nowego życia i swoim odejściem na pustynię przedstawiał odnowienie natury, gdyż otworzył ludziom możliwość w ciele na podobieństwo aniołów poprzez dziewictwo, wstrzemięźliwość i kontemplację. Święty wiódł w pustyni anielskie życie do 15 roku panowania cesarza Tyberiusza. Następnie do Jana zostało skierowane Słowo Boże, nakazujące powrócić do zasiedlonych ziem i głosić tam przyjście Zbawiciela oraz przygotowywać jemu ścieżki, wzywając lud do pokuty i chrzcząc w Jordanie na odpuszczenie grzechów. Wszyscy pytali, czy jest on Mesjaszem oczekiwanym przez Izraela, a poprzednik odpowiadał: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem. W wielu innych słowach święty Jan głosił ludowi dobrą nowinę zbawienia w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Chociaż wszystkie proroctwa świętego Jana Chrzciciela się spełniły, to jego wezwanie ciągle jest żywe. On do końca czasów będzie poprzednikiem Zbawiciela, głoszącym każdemu człowiekowi pragnącemu przyjąć do swego serca Pana, że tylko przez pokutę, wyrzeczenie się zgorszeń tego świata, samotność w milczeniu i modlitwie, może on sam w sobie przygotować drogę, którą wejdzie Chrystus w mocy Ducha Świętego.

0: Myśli świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom. Nie depcz po tym, który upadł, ale lituj się nad nim.

Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych męczenników Orenta, Farnaka, Erosa, Firmosa, Firmina, Cyriaka i Longina. Chrześcijanin Orent i jego 6 braci żyli na przełomie III i IV wieku i pochodzili ze wschodu. Zostali wcieleni do rzymskiej armii w Antiochii wraz z wielu innymi nowo nawróconymi i zostali przypisani do legionów Tracji. Gdy Scytowie przeprawiali się przez Dunaj i zaczęli niszczyć Trację, cesarz Maksymian poprowadził przeciwko nim swoje wojska. Wódz Scytów, olbrzym ogromnej siły o imieniu Marmarot, zaczął wzywać cesarza lub też jednego z jego żołnierzy na pojedynek. Maksymian bardzo się tym przejął. Wtedy wystąpił Orent, mając nadzieję nie w orężu, lecz w mocy Bożej. Rzucił się na nowego Goliata i przebił go włócznią. Wojska triumfalnie witały Orenta. Bohater przyniósł trofeum cesarzowi, który natychmiast kazał urządzić wielkie złożenie dziękczynienia ofiar bogom. Święty odmówił wzięcia w tym udziału, mówiąc, że swoje zwycięstwo zawdzięcza łasce Chrystusa, a nie bezsilnym bożkom pogańskim. Lękając się buntu wojsk, cesarz nie namawiał świętego Orenta i podarował mu pas zabitego wroga. Jednak kilka dni później, gdy radość się skończyła, Maksymian wezwał Orenta wraz z braćmi i zaczął domagać się od nich wyrzeczenia się chrześcijaństwa. Święci odmówili i cesarz odesłał ich do namiestnika stali w Armenii z nakazem zesłania braci na Kaukaz do Abchazji, jeśli będą trwać w uporze. Mężni żołnierze Chrystusa pozostali niezachwiani w wierze i zostali wysłani pod strażą na Kaukaz. Cierpiąc głód i złe traktowanie straży, zmarli w drodze na zesłanie jeden po drugim. Jako pierwszy 22 czerwca umarł Eros w miejscu zwanym Nowy Obóz, na wybrzeżu między Trapezuntem i Rchizos. Gdy po 2 dniach dotarli do Rchizos, święty Orent został wrzucony do morza z kamieniem przywiązanym do szyi. Archanioł Rafał przyszedł mu z pomocą, podniósł z wody i przyniósł na występ skalny. Tu święty modlił się i odszedł do Pana, po czym został godnie pochowany. Farnak zmarł 3 lipca w Kordylii, 13 km od Rizos. Firmos i Firmin zmarli 7 lipca, gdy oddział doszedł do twierdzy Apsaros, znajdującej się na drodze z Trapezuntu do Petry. Cyriak został doprowadzony do krainy Lazów i tu w strażnicy znalazł 24 lipca wieczny odpoczynek. Longin, ostatni z mężów męczenników, zginął na morzu podczas katastrofy. Jego ciało zostało po 4 dniach pochowane w Pityonte.

0: Podlasie to region pełen niezwykłych miejsc, bogatej historii i wyjątkowego dziedzictwa kulturowego. Już teraz zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie z audycją przygotowaną przez pana Lecha Pileckiego, który zabierze nas w podróż po najciekawszych zakątkach naszego regionu. W dzisiejszym odcinku będzie mowa o Werstoku i Policznej. Zapraszamy do słuchania.
1: Dziś odwiedzamy dwie wsie, Werstok i Policzna, leżące w powiecie hajnowskim. Te dwie niezbyt duże wsie w gminie Dubicze Cerkiewne, oddalone od siebie tylko o 5 kilometrów, łączy osoba świętego męczennika kościoła prawosławnego Jerzego Stepaniuka. Urodził się on 6 kwietnia 1881 roku właśnie w Policznej, w istniejącym i obecnie rewitalizowanym małym drewnianym domku pod numerem 45. Jego matką była Marta Stepaniuk, zaś ojcem emerytowany wojskowy Fiodor Stepaniuk. W parafii cerkwi podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku był ochrzczony, a w tamtejszej wiejskiej szkole pobierał swoje pierwsze nauki. W 30 roku swojego życia w stolicy ówczesnego Imperium Carskiego, czyli w Petersburgu, otrzymał święcenia kaplańskie, by po kilku latach duszpasterskiej posługi już jako nauczyciel i kaplan osiąść wraz z rodziną we wsi Andrzejewskoje w Turkestanie. Tam zastała go rewolucja październikowa, gdzie w 1918 roku za krzewienie wiary prawosławnej został rozstrzelany przez czerwonoarmistów i do dzisiejszych czasów spoczywa na tamtejszym miejscowym cmentarzu. W 2000 roku decyzją Soboru Biskupów Cerkwi Prawosławnej został on zaliczony do grona świętych męczenników. Proszę Państwa, w Policznej naprzeciwko rodzinnego domu świętego Jerzego mieszkańcy tej wsi, bardzo dumni z posiadania wśród swoich przodków osoby świętej, w 2020 roku społecznym wysiłkiem zbudowali poświęconą mu piękną drewnianą kaplicę. O swoim parafianinie uznanym za świętego męczennika nie zapomina też społeczeństwo wiernych cerkwi podwyższenia Krzyża Pańskiego w Werstoku, w której w 2013 roku ufundowano pełen rzeźbień i złoceń ozdobny kiwot, czyli mały ołtarz z ikoną świętego Jerzego z Policznej. Z historycznych przekazów można dowiedzieć się, że wieś Werstok znana była już w XVI wieku jako, proszę Państwa, miejsce zamieszkania zarządców królewskich, których zadaniem było strzeżenie tamtejszej Puszczy Białowieskiej i także branie udziału w osaczaniu zwierząt podczas monarszych polowań. Cerkiew w Werstoku istniała już w XVI albo i XVII wieku, ale jej dzisiejsza architektura w dużym przybliżeniu powstała gdzieś w drugiej połowie XVIII wieku ze środków Józefa Wilczewskiego z Wilczewa, ówczesnego podkomorzego ziemi wiskiej. Jest to jednokondygnacyjna, prostokątna, drewniana budowla o konstrukcji zrębowej, z trzema kopułami, których ilość oczywiście symbolizuje Trójcę Świętą. Nad jej przedsionkiem wznosi się wieża dzwonnicza, kwadratowa u podstawy, a ośmioboczna ponad jej kalenicą i zakończona pierwszą, największą kopułką. Pozostałe dwie wielokątne wieżyczki, zwieńczone cebulastymi kopułkami, usytuowane są nad nawą główną i druga nad prezbiterium, nadając zresztą całemu sanktuarium bardzo atrakcyjny widok i wiele liturgicznych znaczeń. Wszystkie kopuły wieńczą stalowe krzyże, co oznacza, że cerkiew oddaje chwałę Chrystusowi. Cerkiew w Werstoku ma ogromne znaczenie dla wyznawców prawosławia i zdecydowanie należy do grona najpiękniejszych drewnianych sanktuariów w naszym regionie.

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: To była druga audycja przygotowana przez pana Lecha Pileckiego, poświęcona ciekawym miejscom Podlasia. Dziś odwiedziliśmy Werstoki Policzną, poznając ich historię oraz to, co czyni je wyjątkowymi. Dziękujemy Państwu za wspólnie spędzony czas i zapraszamy na kolejne spotkanie już jutro na antenie Radia Ortodoksja. A teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania żywotu świętego Nicetasa, biskupa Remesjany.
2: Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina pamięć świętego Nicetasa, biskupa Remesjany. Święty Nicetas żył na przełomie IV i V wieku. Był biskupem Remesjany przez mniej więcej 50 lat. Święty głosił Ewangelię na śródziemnomorskim wybrzeżu Dacji, które wtedy padło ofiarą napaści barbarzyńców. Ryzykując życie, niósł dobrą nowinę Gotom, Dakom, Hunom, a nawet plemionom Besów żyjącym w pustynnych górach Bułgarii. Nicetas przemieniał spelunki bandytów w cele mnichów i uświęcał je swoją modlitwą. Święty Nicetas kontynuował prace misyjne w całej Scytii na brzegach Morza Czarnego. Dwukrotnie był w Italii i wywoływał zachwyt Rzymian, a także został duchowym przyjacielem świętego Paulina z Nole, którego sławił jako ascetę, misjonarza i poetę. Święty Nicetas zmarł około 414 roku, a jego relikwie zostały później przeniesione do Wenecji.

0: Pytanie do duchownego.
1: Czym jest ekonomia cerkiewna?
2: Odpowiada ojciec Andrzej Kuźma.
3: Pojęcie ekonomii w cerkwi jest dosyć takim szerokim pojęciem. Właściwie można rozpatrywać je pod dwoma względami. My mówimy o ekonomii zbawienia i mówimy o ekonomii pewnym odstępstwie od norm, które funkcjonują, nazwijmy to, w prawie kanonicznym. Właściwie słowo ekonomia czy ekonomia, tak po grecku trzeba byłoby je zaakcentować, odnosi się do prawa budowy domu. Eko, ikos, nomos. Ikos to jest dom, nomos to jest prawo, czyli mówimy tutaj o zarządzaniu domem, o budowaniu domem. I w kontekście dogmatycznym, kiedy mówimy o ekonomii zbawienia, bo to w tym kontekście mówimy, to mówimy o wielu działaniach związanych z Bożą łaską i Bożą opatrznością, która prowadzi, która wiedzie człowieka do zbawienia. I mówiąc właśnie o ekonomii zbawienia, my nawiązujemy tutaj do życia Chrystusa, do zamysłu Bożego właściwie, po upadku człowieka, kiedy Bóg po upadku pierwszego człowieka planuje odbudowę i powrót jego na łono wspólnoty z Nim, z Bogiem. Więc tutaj w tym kontekście mówimy o wcieleniu Chrystusa, czyli Chrystus, Bóg staje się człowiekiem, to jest jak gdyby przyjmuje ludzką postać, człowieczeństwo, uniża się, więc głosi Słowo Boże, objawia Ojca, jest ukrzyżowany, zmartwychwstaje, wznosi się na niebo, prawda, i posyła Ducha Świętego, zakładając cerkiew. I to jest taka Boża ekonomia, czyli budowanie zbawienia człowieka przez Boga. Zamysł Boży, aby odbudować wspólnotę człowieka z Bogiem. To jest wymiar dogmatyczny. Natomiast ekonomia cerkiewna, którą my rozumiemy w kontekście kanonicznym, jest to pewnego rodzaju odstępstwo od wypełnienia norm z pełnych im rygoryzmem, aby nie gubić i nie odłączać człowieka od cerkwi. Bardzo mi się podoba taki obraz ekonomii cerkiewnej, czyli odstępstwa od pewnych norm, aby uratować człowieka, obraz, który przedstawia święty Cyryl Aleksandryjski, który ukazuje na statek, który przewozi zboże i kiedy na morzu rozpętuje się burza. I wówczas kapitan tego statku, prawda, powinien ocenić, w jaki sposób ten statek należałoby ocalić. A więc trzeba byłoby zrzucić trochę ładunku z tego statku, aby ten statek nie zatonął. Może być jeszcze więcej jak połowę tego ładunku. A jeśli widzi, że sztorm jest ogromny i powiedzmy dalej ładunek jest za duży, może wyrzucić nawet cały ładunek, aby ocalić swoje życie, ocalić jak gdyby sam statek. Dlatego, że jeśli nie podejmie on jakichś rozważnych kroków, to wówczas i ładunek zostanie zatopiony, i statek zostanie zniszczony, i wielu ludzi również straci swoje życie. A więc jest to pewnego rodzaju obraz tej ekonomii, czyli odstępstwa od pewnych założeń teologicznych czy dyscyplinarnych, które istnieją w naszym życiu, w naszym pojmowaniu cerkiewnym, właśnie po to, aby nie zgubić człowieka, jak tutaj po to, aby ten statek nie zatonął, trzeba tyle usunąć ładunku, prawda, aby on został uratowany, tak samo w naszym życiu powiedzmy kanonicznym, w wypełnianiu norm Bożych, tak zastosować ten odpowiedni sposób, aby człowiekowi pomóc, aby Ewangelia człowiekowi pomagała, nie szkodziła, nawet jeśli on w całości nie wypełnia pewnych norm, które są założone przez normy kanoniczne, czy przez dogmatykę, czy przez samo życie cerkiewne.

Słuchają Państwo Radia Ortodoksja, pierwszej prawosławnej rozgłośni radiowej w Polsce. Jesteśmy z Państwem codziennie od 16 do 21 na stronie ortodoksja.pl, a także na falach FM. Bielsk Podlaski 98,7 FM, Gródek 97,2 FM, Siemiatycze 92,5 FM, Sokółka 91,3 FM oraz Białystok 102,7 FM, gdzie mieści się siedziba naszego radia. Już wkrótce zaprosimy Państwa na dzisiejszy akafist do świętego Jana Chrzciciela. Zachęcamy do pozostania z nami na antenie Radia Ortodoksja.

0: Za chwilę wysłuchamy akafistu ku czci świętego Jana Chrzciciela. To on jako prorok i poprzednik pański przygotował ludzi na przyjście Chrystusa, wzywając do nawrócenia i prostowania dróg serca. Jan żył skromnie, z dala od wygód, a całym swoim życiem wskazywał nie na siebie, lecz na Jezusa. Jego słowa i świadectwo pozostają aktualne także dziś. Zapraszamy na akafist ku czci tego świętego.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Wysłuchaliśmy akafistu do czcigodnego i chwalebnego proroka, poprzednika i chrzciciela pańskiego Jana. Dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę na antenie Radia Ortodoksja i zachęcamy do pozostania przed radioodbiornikami.

0: Już teraz zapraszamy Państwa do wysłuchania wykładu poświęconego Pismu Świętemu w codziennym życiu wiernych. O tym temacie opowie nam Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub. Serdecznie zapraszamy do słuchania.
1: Wykład w Radiu Ortodoksja.
2: Postanowiłem zacząć od tego, żeby porozmawiać o tym, czym jest dla nas Pismo Święte. Chrystus właściwie nie pozostawił nam nic pisanego. Chrystus nauczał, nie mówił nic tam. Zapiszcie to, żeby to było na później. Jakby nie organizował czegoś jakiegoś, jak tak inni tak pisali swoje księgi, żeby to później przekazać, żeby na podstawie tej, jak nie będzie Chrystus, w ten sposób nie robił. Chrystus nauczał, a przeważnie po tym, jak przemawiał do zebranych, zgromadzonych wokół Niego apostołów, uczniów i ludzi wszystkich, bardzo często możemy to zauważyć w Piśmie Świętym, że po tym czynił jakiś cud. I tak większość mówi o tym komentatorów, że cud zawsze był taką pieczęcią. Dlatego, że Chrystus nauczał, mówił o życiu wiecznym, o tym, jak mamy żyć, co oczekuje człowieka. I ktoś tam słuchając mógł myśleć, a to może nieprawda, co on mówi, a czy on ma takie prawo, czy on ma władzę, żeby tak mówić. Ale właśnie ten cud, który przeważnie miał miejsce po słowach Chrystusa, był taką pieczęcią, przypieczętowaniem prawdziwości tych słów, które były powiedziane. A więc nie tylko mówię. I tak w jednym miejscu na przykład Chrystus mówi, kiedy mówi wstań i chodź do paralityka. Znaczy wybaczone są ci grzechy, tak? A im mówią, a kto jest on, żeby wybaczać grzechy dla ludzi? Tylko Bóg może wybaczyć grzechy. I wtedy Chrystus mówi, a co łatwiej powiedzieć? Czy wybaczają ci się grzechy, czy powiedzieć wstań i chodź? Bo oczywiście grzechu powiedzieć, że wybaczają ci się grzechy, tego nie widać, tak? Więc można powiedzieć, ale wstań i chodź powiedzieć, jest to wiele trudniej. Dlatego, że musi być efekt po tym, widoczny efekt, że człowiek wstaje. Dlatego cuda były przypieczętowaniem tych słów i dlatego, tak było powiedziane, wybaczają ci się grzechy. A później, kiedy niektórzy zwątpili, Chrystus pokazuje, że jest, może powiedzieć wstań i chodź. I ktoś wstaje i chodzi. Czyli grzechy wybaczone, powiedziane wcześniej, że grzechy są wybaczone, są były też prawdą. Ale może nie o tym, bo właśnie można przejść te tematy i bardzo dużo, bo właściwie każde zdanie w Piśmie Świętym jakieś ma głębokie znaczenie. Ale właśnie zacząłem od tego, że Chrystus nie zostawił nic pisanego, a chrześcijanie byli, tworzył się Kościół. Pismo Święte powstawało w czasie i to w dość długim czasie. Powstały pierwsze księgi, są te księgi też, które mówimy, są niekanoniczne, tak? Też nie tylko ci pisali, których mamy, czterech ewangelistów, mamy jeszcze Ewangelię, tak Piotra, Tomasza, Ewangelię. Kiedy je czytamy, bo są wydane, one są bardzo podobne, ale ich w kanonie Pisma Świętego nie ma, tych ksiąg. To już też można by było mówić kiedyś tak, jak Świadkowie Jehowy chodzą i oni tak to pismo, jak się zapyta, no ale jeszcze są inne. Że ojcowie, nie żadne sobory, żadni ojcowie, tylko Pismo Święte. Jak się powie, że no ale skąd macie to Pismo Święte? A jeszcze Tomasz, ja pamiętam kiedyś tam, jak mieszkaliśmy na 3 maja, przyszedł i chciał mnie tam uczyć. Kosiłem trawę, więc on zaczął rozmowę, a ja poszedłem do Władyka Miron, wiem, że miał Ewangelię Tomasza apokryficzną i przyniosłem, mówię, a jeszcze jest taka. On mówi, no ale to od Boga, to nie od Boga. Mówię, a gdzie jest napisane? Certyfikat był na tym piśmie, że jest napisane, czy to od Boga, to nie. A ten był, mówi ten, bo on nie był z 12. Ja mówię, przepraszam, ale Marek nie był z 12, a Tomasz był z 12 akurat. No to nie wiem dlaczego. I dlatego powiedziałem mu, że to na soborach stwierdzono, co jest kanoniczne, a co nie jest kanoniczne. Co jest zgodne z tym, co przekazywali, tak w przekazie było, a co nie jest zgodne z przekazem. I dlatego pozwolę sobie przeczytać taki świętego Jana Złotogórskiego o tym, jak powinniśmy traktować pismo, żebyśmy wiedzieli o... jest jego homilia na Ewangelię według świętego Mateusza. I tam pierwsza homilia, homilia wstępna. Zaczyna święty Jan Złotousty, tak pisze. Prawdą jest, że nie powinniśmy potrzebować pomocy ksiąg, lecz winniśmy prowadzić tak nieskazitelne życie, by łaska Ducha Świętego wystarczała naszym duszom zamiast ksiąg. A jak one atramentem, tak aby serca nasze zostały zapisane Duchem Świętym. Skoro jednak utraciliśmy tę łaskę, trzymajmy się przynajmniej tej drugiej drogi. Bóg słowami i czynami pokazał nam, że to pierwsze było lepsze. Przecież nie przez pisma, ale osobiście rozmawiał z Noem, z Abrahamem, z jego potomkami, z Hiobem i Mojżeszem, widząc, że ich umysły były czyste. Lecz gdy cały naród hebrajski dosięgnął dna zepsucia, wtedy dopiero pojawiły się pisma, tablice oraz nauczanie za ich pomocą. Również Paweł, troszkę opuszczam, również Paweł, wskazując na tę wyższość, twierdził, że otrzymał prawo nie na kamiennych tablicach, lecz na żywych tablicach serc. Gdy jednak z biegiem czasu jedni pobłądzili pod względem wiary, inni pod względem życia i obyczajów, znowu pojawiła się potrzeba pouczania za pomocą pisma. I tu mamy odpowiedź, dlaczego na początku nie było pism. Jeśli człowiek żyje zgodnie z łaską, stara się nie popełniać grzechów, łaska Ducha Świętego prowadzi tego człowieka tą właściwą drogą, która wiedzie do zbawienia. Ale jeśli ludzie zaczynają błądzić, to dobrze jest, żeby to było zapisane. Wtedy jest, ale tu jest tak zapisane, nie tak jak ty chcesz, a tu jest zapisane. Chrystus, to są słowa Chrystusa, tak masz żyć, jak tu jest napisane. Czyli pismo wyprzedza właściwie tradycja ustna, przekaz ustny. Dopiero później apostołowie, widząc, że niektórzy zaczynają inaczej uczyć, zapisują to. No i już dziś nie będziemy całej lekcji prowadzić o tym, jak powstawały, kiedy, bo to można cały cykl lekcji przygotować. No to, że Ewangelia na przykład Jana była napisana wtedy, kiedy już te poprzednie trzy Ewangelie synoptyczne były znane, dlatego apostoł Jan nie powtarza już właściwie tego, co piszą poprzedni ewangeliści, a dopełnia to, o czym poprzedni nie powiedzieli, czyli już znały. Wiele później był napisany, święty apostoł Jan, ewangelista, pisze swoją Ewangelię. Dlatego ona jest taka inna, jest odmienna. Tamte mówimy

świętym, powiem nawet tak, miejscu, na najbardziej wyeksponowanym miejscu leży, leży na ołtarzu Pismo Święte, dlatego że dla nas Pismo jest największym autorytetem. Pismo Święte jest właściwie słowa, zawarte w nim są słowa samego Zbawiciela naszego. A więc odnosimy się z wielkim szacunkiem, całujemy Pismo Święte, szczególnie kiedy czytamy Ewangelię. To jest taka praktyka, żeby Ewangelię czytać na stojąco. O ile listy czytamy, można usiąść, a Ewangelię, dlatego żeby wykazać szacunek, jakby do nas przemawiał sam Chrystus, czytamy nawet na stojąco. To nie znaczy, że zawsze musimy, komuś może trudno, czy może czytać na siedząco Pismo Święte, ale wyrażając szacunek, na przykład w cerkwi jest premudros prosci, usłyszę, że tak powiem, wezwanie do tego, żebyśmy stanęli z szacunkiem, z uwagą, wysłuchali Pisma Świętego. Kiedy wstajemy, siedzimy, a później wstajemy, to jest ta większa nasza uwaga, skupienie na tym, co czytamy, i szacunek. A więc Pismo Nowego Testamentu jest właściwie przekazem prawdy o naszym zbawieniu. Tam jest spisana nauka i czyny naszego Zbawiciela. I to jest jakże ważne dla naszego zbawienia i jakże ważne, żebyśmy czytali to Pismo. Powstanie kanonu Pisma Świętego. Bardzo króciutko powiem. Kryterium kanoniczności. Co było uznawano? Zgodne z tradycją. To właśnie ojcowie Kościoła na soborach stwierdzali, które pisma są kanoniczne, które nie. To nie wykształciło się tak szybko. Dość długo właściwie my trzymamy się tego, co już w IV wieku zostało ostatecznie jakby tak zatwierdzone. Tradycja była niekwestionowanym autorytetem w ocenianiu powstających ksiąg. Jak uczyli nasi ojcowie nas? Sprawdzamy, czy to, co nam przekazywali tutaj, jest w tej księdze, która się pojawiła, czy nie. Jeśli nie, to jest niekanoniczna ta księga. A więc ostateczny kanon ksiąg Nowego Testamentu był zatwierdzony na soborach w Kartaginie w 318 roku, później jeszcze w Hipponie w 393 dopiero roku. To już po pierwszym soborze powszechnym, nawet już IV wiek. I ostatecznie ten kanon w Nowego Testamentu, 27 ksiąg jest Nowego Testamentu, u wszystkich wyznania. Natomiast w Starym Testamencie jest 49 ksiąg, prawosławni przyjmują, są, my mówimy o deuterokanonicznych, bo tam w Starym Testamencie też jest dyskusja, które są kanoniczne, które nie, my mówimy o deuterokanonicznych. W Kościele rzymskokatolickim są kanoniczne, niekanoniczne, inna liczba wtedy tych kanonicznych. Ale zasadą jest taką, że Cerkiew Prawosławna przytrzymuje się tych ksiąg, które były w Septuagincie, czyli w tym tłumaczeniu 70 tłumaczy, które było zrobione 270 lat przed narodzeniem Chrystusa, czyli to greckie tłumaczenie hebrajskiego. Spotkanie Pańskie jest właściwie związane z historią tłumaczenia Pisma Świętego. Dlatego, że starzec Symeon, który tak długo oczekiwał na przyjście Chrystusa, właśnie mówi się, że miał około 300 lat, który przyszedł, tak jak Ewangelia mówi, oczekiwał tej pociechy Izraela, przyszedł prowadzony duchem do świątyni, żeby spotkać Chrystusa, którego Maria przyniosła tak w 40 dzień do świątyni. Ale mówi się, że właśnie on był tym tłumaczem. Dlaczego on oczekiwał tej uciechy? Dlaczego nie mógł umrzeć, aż było powiedziane, że nie umrze, aniż zanim nie zobaczy Chrystusa. Mówi się, że on był jednym z tłumaczy Pisma Świętego wtedy, tej Septuaginty, kiedy Aleksander, zdobyciach Aleksandra Macedońskiego, kiedy założono Aleksandrę i tam miała być największa biblioteka, wszystkie pisma z całego cesarstwa i też przetłumaczono Biblię, wybrano 70 tłumaczy, a wiedzieli, że żeby przetłumaczyć, to trzeba takich posadzić, żeby oni oddzielnie siedzieli, żeby nie zmówili się, żeby czegoś tam niewłaściwie nie przetłumaczyć. Pisma Święte były tajemnicą trochę taką dla narodu. Tak, nie było tak, żeby raptem tu dać całemu światu.

0: to tak pismo, które jest po hebrajsku. Dlatego mówi się, że Symeon, tłumacząc miejsce, gdzie jest napisane, że oto dziewica pocznie i porodzi, tak, on chciał przetłumaczyć, to kobieta, tak, no jak dziewica porodzi, chciał przetłumaczyć, to kobieta. W hebrajskim takie to jest dwuznaczne tamto słowo użyte w tym miejscu. I wtedy się zjawił mu anioł i powiedział, że nie umrzesz, zanim nie zobaczysz tego. I masz przetłumaczyć właśnie dziewica. I już jest w Septuagincie jest użyte celowo takie słowo specjalne, które jest tam parthenon, tak po grecku, do dziewicy, że dziewica pocznie i porodzi. I właśnie ten Symeon oczekiwał tej aż kiedy umrze, kiedy już zobaczy tego Chrystusa i przyszedł do cerkwi. Także to święto spotkania pańskiego jest właśnie też związane z tym tłumaczeniem 70 tłumaczy, Septuaginty. I o ile to było z hebrajskiego na greckie pierwsze tłumaczenie, Kościół prawosławny przytrzymuje się tych wszystkich ksiąg, które były w tej Septuagincie. To może przejdziemy teraz do zasad. Jak mamy czytać Pismo Święte, jak go komentować, bo przecież też mówię to w kontekście, że wielu chodzi i proponuje nam jakieś swoje tłumaczenia. No przeważnie te świadkowie Jehowy, którzy chodzą i tam wyrywają z jakiegoś kontekstu i coś tam zaczynają tłumaczyć. To wziąłem Pawła Jewdokimowa książeczkę. To takie drugie wydanie, ale można w pierwszym. Pierwsze jest też. I on tutaj daje, jak mamy czytać i jak mamy rozumieć Pismo Święte. Na przykład zaczyna, tu ja może trochę skrócę, żeby wszystkiego nie czytać. Każdy ustęp musi być czytany to w kontekście danej księgi, a także w kontekście całej Biblii i Kościoła. Tak mówi, nie można wyrwać czegoś z kontekstu. Wszystko musi być, i tak to pierwsze to kryterium, zaraz ja pisałem tak skrócone troszkę. Czyli fragment musi być rozumiany i komentowany w kontekście całości Biblii. Drugie, to co mówi, kryterium niezmienne. Pismo, wszelkie tłumaczenia niezgodne z dogmatyczną nauką Kościoła muszą być odrzucane. I to tak w tym, bo apostoł Paweł mówi, jeśli ktokolwiek przyjdzie wam i będzie nauczał inaczej niż my was uczyliśmy, niech będzie wyklęty. Tak apostoł Paweł z jednym z listów mówi, zgodnie, odrzucone. Ona na przykład, tak pisze, na przykład, wszelka hipoteza o istnieniu dzieci u Marii przeczy dogmatowi o jej wiecznym dziewictwie. A wiemy, że ci, którzy chodzą, tak od razu próbują nam, ale przecież jest napisane i nie poznała męża, zanim nie urodziła, tak? To znaczy, że później poznała, tak? Że jeszcze, a w innym miejscu jest twoi bracia, tak? Przyszli, że ona, dlaczego czcicie Bogu rodzicę? Przecież ona normalna kobieta miała. Ale tam właśnie też dobrze trzeba znać i grecki język, jak to użyte jest. I tam jest po słowiańsku jest dądzie, że dopóki nie urodziła. Ale tak samo jest użyte, że kiedy Noe wysyłał kruka, żeby czy już woda wyschła, czy nie. I tam jest. I nie wrócił kruk i w słowiańsku, po słowiańsku i po grecku jest dądzie, że dopóki nie wyschła woda. Ale już mamy w nowych językach wszystkich tłumaczone. I nie wrócił kruk po prostu. No bo on nie wrócił wtedy, jak już wyschła woda, tylko on po prostu nie wrócił. Ale to jest specyfika greckiego języka. Znaczy, że później nas już nie obchodzi. Ważne, że jest później tu już wiadomo, że nie wrócił. Ale nie wrócił, dopóki nie wyschła. To nie znaczy, że już później wrócił. Tak samo i tu. Nie poznał jej, dopóki nie porodziła. Żeby nikt nie pomyślał, że to jest jego syn, Józefa syn. A później to już jest jakby normalne. Ona przecież wiadomo było, że obiecała dziewictwo, tak? To już nie trzeba więcej komentować. Ważne jest wskazać, że dopóki nie poznał jej, znaczy nie był z nią, tak? Dopóki nie urodziła syna. Interesuje do urodzenia, że jest to od Ducha Świętego, a nie dziecko Józefa, tak? A później już nie obchodzi. I właśnie w tym kontekście, co jest niezgodne z nauczaniem dogmatycznym, powinno być od razu, nie trzeba dyskutować, powinno być od razu odrzucone. Trzecie kryterium. Pismo poprawnie może być rozumiane w łonie Kościoła, tak mówi. Pismo powstało w łonie Kościoła, ojcowie Kościoła ustanowili kanon, ksiąg Pisma Świętego. Tradycja była pierwotna, wcześniej tradycja, tak, tradycja była podstawą do napisania. Kryterium konieczności ksiąg Pisma Świętego zawsze było zgodne z tradycją. Musiało być zgodne z tradycją, a więc musi być w łonie Kościoła tłumaczone, a nie wziąć ktoś inny i zacznie tłumaczyć. Tak, przy komentowaniu, kolejny punkt, przy komentowaniu pod uwagę powinno być brane epoka jego powstania. Czasami nie rozumiemy niektórych rzeczy, albo rozumiemy nie tak, jak było kiedyś rozumiane. Specyfika ówczesnego języka musi być wzięta pod uwagę. Może troszkę wspomnę później o to, że apostoł Paweł używa terminu ja niewolnik dosłownie, ja niewolnik Jezusa Chrystusa, a nie sługa, teraz tłumaczymy sługa, ale i niewolnik, i tu miało to znaczenie. Miejsce, środowisko, w którym powstawało pismo, bo na przykład my mamy słowo sumienie, ale w Starym Testamencie nie było słowo sumienie. Nie znaczy, że oni nie mieli pojęcia sumienie, ale używali innego terminu, używali słowa na przykład serce w większości, zamiast zamienić sumienie. No, kiedy czytamy 50. psalm i tam jest serce czysto, co zdziżdziwo mnie Boże i duch praw obnowiwo utrobie mojej. Przecież Dawid pisze to, kiedy zgrzeszył i prosi o serce czysto. Można rozumieć właśnie, oczyś moje sumienie. Tam jest użyte serce. Serce ma znaczenie przenośne w tym, ale to jest bardzo bliskie z greckim pojmowaniem sumienia. Także trzeba znać specyfikę języka w tych historycznych uwarunkowaniach, które to wszystko powstawało. Ten okres, który był, kiedy pisano. No i piąty punkt tych zasad to opowiadania biblijne zawsze mają podwójną perspektywę, historyczną i ponadhistoryczną. To kryteria, których powinniśmy się trzymać, kiedy czytamy Pismo Święte. Dalej jest kwestia tłumaczeń. Okazuje się, że są różne tłumaczenia i niektórzy się spierają, tak jak a w tym tłumaczeniu jest tak. Dlatego na przykład postanowiliśmy, żeby było przetłumaczone Pismo Święte do użytku podczas nabożeństw nasze, żeby wziąć te tłumaczenia, ten oryginał, sprawdzić to wszystko i zrobić, żeby do użytku cerkiewnego było. Więc podstawą w tym tłumaczeniu było cerkiewnosłowiańskie, no i grecki tekst Pisma Świętego, a ten cerkiewnosłowiański jest taką właściwie kalką języka greckiego. Nawet właściwie szyk wyrazów w zdaniu jest taki sam. Dlatego dobrze jest, jak znamy słowiański, czytamy po słowiańsku, bo to jest najwierniejsze tłumaczenie z języka greckiego. Dlatego kryterium tu jakby za podstawę wzięto to cerkiewno-słowiańskie pismo, które jest używane podczas nabożeństw, żeby tak samo było po polsku. Dlaczego jest tak ważne, żeby mieć właściwe tłumaczenie? No czasami bierzemy któreś tłumaczenie i pójdziemy, przeczytamy po tym, co po słowiańsku. Okazuje się, że to nie tak. Dla przykładu wziąłem dwie Ewangelie. Jedna jest tysiąclecia, druga jest brytyjskie tłumaczenia. I powiem, że te brytyjskie chyba są lepsze. Bardziej bliskie są niż tysiąclecia. Ale jeszcze polskich tłumaczeń jest wiele więcej. Może ta tysiąclecia jest jedna z lepszych ze wszystkich tych tłumaczeń. Tej warszawsko-praskiej, i gdańskiej, i poznańskiej. Poznańskie jest mnóstwo tłumaczeń. Właśnie czasami w tłumaczeniu nie są brane te kryteria trochę też. A więc kontekst, w którym powstawało Pismo Święte. Żeby czasami nie wiem, jak mamy przetłumaczyć, tak, jak jest lepiej. I trzeba sięgnąć do tej historii. Co mógł autor pisząc rozumieć w tym momencie historii. Dam troszkę taki może przykład. Kiedyś studentom chciałem coś powiedzieć, wziąłem chyba w internecie Pismo Święte i czytam. Jest Łukasza 24:42. To jak Chrystus się zjawił zmartwychwstały uczniom. Wrócili Łukasz i Kleofas z Emaus, gdzie się im w drodze pokazał Chrystus i inni uczniowie i rozprawiają ze sobą, że widzieli zmartwychwstałego, tak. I tutaj zacznę, tak od 36 przeczytam tutaj. A gdy to mówili, on sam stanął wśród nich i rzekł im: pokój wam. Wtedy zatrwożyli się i pełni lęku mniemali, że widzą ducha. Lecz on rzekł im: czemu jesteście zatrwożeni i czemu wątpliwości budzą się w waszych sercach? Spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie i patrzcie, wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. A gdy to powiedział, pokazał im ręce i nogi. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości i dziwili się, rzekł im: macie tu co do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej i plaster miodu, a on wziął i jadł przy nich. I może poproszę przeczytać ten 42 i 43. Jak jest? Bardzo podobnie to będzie, tak.
1: Podali mu kawałek pieczonej ryby i plaster pszczelego miodu i wziąwszy zjadł przed nimi.
0: Jest troszeczkę inaczej, ale sens ten sam, tak. Przeczytam tutaj. A oni mu podali kawałek pieczonej ryby i wziął i jadł wobec nich. A gdzie miód? Plaster miodu? Jeśli apostoł napisał, że miodu coś w tym było ważnego, to tak jak apostoł Jan pisze tam o liczbie ryb, tam jaki dzień, tam to wszystko jest, ma jakieś znaczenie. No zacząłem wtedy, bo tak studentom czytałem, coś mi brakuje, może to inny ewangelista, coś ja się pomyliłem, dawaj szukać w innym. Nie, no tu w tym tłumaczeniu nie ma, to jest tysiąclecia, nie ma i plaster miodu. No możemy sądzić, że tam jeszcze był i chleb, bo raczej nie jedli samej ryby, zawsze był to chleb, to była podstawa. Czyli apostołowie powiedzieli o rybie i o plastrze miodu. O chlebie nic na przykład nie powiedzieli. Może nie było chleba, ale może był. Ale o plastrze miodu powiedzieli. Jak zaczniemy sprawdzać, to wszędzie ten plaster miodu będzie. W tym, chociaż oni bardziej biorą najbardziej te okrojone. Tu możemy nie znaleźć na przykład, że tam w jednym miejscu modlitwę i postem. Także w tym jest. A tutaj ktoś stwierdził, może to nieważne. Plaster miodu jeszcze po co? Bo ale to ja później wytłumaczę dlaczego. To jest takie ważne. To może później. Inne tłumaczenie, tak. Jana, 2 rozdział w Kanie Galilejskiej.
1: Gdy zabrakło wina, mówi matka Jezusa do niego: wina nie mają. A Jezus im mówi: co mnie i tobie, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Matka jego mówi sługom: co by wam mówił, czynić.
0: Wszystko. Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Tak jest. Tutaj jest. I tam jest najbardziej greckiego. Ja brałem grecki. Tam jest praktycznie kalka greckiego. Tak jak w słowiańskim kalka greckiego. Natomiast w brytyjski tłumaczenia. I rzekł do niej Jezus: czego chcesz ode mnie, niewiasto? I jeszcze nie nadeszła godzina moja. Praktycznie to samo jest. Troszeczkę inny szyk wyrazu w zdaniu. Pozwolę sobie tej Ewangelii. A kiedy zabrakło wina, matka Jezusa mówi do niego: nie mają już wina. Jezus jej odpowiedział: czyż to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Ze znakiem zapytania. Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Pan mówi stwierdząco: jeszcze nie nadeszła godzina moja. Tu raptem się znalazło: czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Czy jakby sugeruje to, co zrobi. I myślę, że tu tłumacz, który nie znał kontekstu, no poczytałby ojców Kościoła, żeby poprawnie przetłumaczyć. Godzina jeszcze nie nadeszła. Godzina to będzie cierpień jego. Przecież cały czas jest Chrystus, mówi o tych cierpieniach. właśnie nie mówi, nie nadeszła godzina mojej śmierci, a to pomyślał tak, przecież zaraz wykona to, co matka będzie prosić, zaraz nosi. A więc lepiej zrobić, czyż nie nadeszła godzina moja, ze znakiem zapytania. No w greckim tak nie ma. Także w tym przypadku brytyjskie są, brytyjskie lepsze od tysiąclecia. Każdy chrześcijanin powinien czytać Pismo Święte. Jeśli to są słowa naszego Zbawiciela skierowane do uczniów, a przez uczniów do nas, to powinniśmy jak najczęściej czytać Pismo Święte. Może jeszcze odnośnie tłumaczeń, to jeszcze jedno powiem, wrócę jeszcze. Rzymian 1.1 proszę wziąć. Po słowiańsku brzmi, ja rab Gospoda Jezusa Chrysta. Apostoł Paweł mówi, nazywa siebie, ja rab Gospoda Jezusa Chrysta. W greckim jest tam termin doulos, tak? Niewolnik. Kiedy weźmiemy tłumaczenia angielskie, w starych tłumaczeniach jeszcze jest użyte tam słowo rab, slave użyte jest, czyli dosłownie niewolnik, ja niewolnik Jezusa Chrystusa. Natomiast we wszystkich nowych tłumaczeniach już jest użyte servant, czyli sługa. Servant. W tłumaczeniach polskich już się pojawiło tak, jak jest servant. Wszędzie jest sługa, nie niewolnik, a sługa. No bo przecież niewolnik Jezusa Chrystusa to brzydko brzmi, tak? Sługa ładniej brzmi. Ale powinniśmy się trzymać, jak jest to napisane niewolnik, to powinno być napisane niewolnik. Apostoł Paweł celowo używa tam niewolnik. Przecież wiemy, że on był wolnym. On nawet obywatelstwo rzymskie miał. On odwołał się do sądu cesarza, kiedy go w Jerozolimie aresztowano. Tak? Kiedy że chcą go, on się odwołał do sądu cesarza, jestem obywatelem rzymskim. Ten setnik, który powiedział, to ja tyle pieniędzy zapłaciłem za to, a ty masz to obywatelstwo. Obywatel Rzymu odwołał się do cesarza. Musieli mu zorganizować cały transport do Rzymu, żeby tam, bo odwołał się do cesarza, obywatel rzymski. Dlaczego więc używa niewolnik? A no właśnie chcę pokazać zasadę pewną. I on mówi w innych miejscach. Jesteśmy odkupieni drogocenną krwią Jezusa Chrystusa. Żeby zrozumieć, po co Jezus Chrystus cierpiał, żeby wytłumaczyć, po co Jezus Chrystus przyszedł i cierpiał na krzyżu. On bierze pewien obraz, czy praktykę, która była stosowana wówczas w tamtych czasach apostoła Pawła, uwalniania niewolników. Czyli niewolnik mógł być wykupiony przez kogoś innego. Mógł też uzbierać, okazuje się, nawet środków sam, bo 10% mu dawano, a miał zabezpieczone mieszkanie i wyżywienie. 10% jak, zgodnie z prawem, nie wszyscy pewnie dawali te 10%, ale zgodnie z prawem miał otrzymywać, więc mógł uzbierać i zapłacić temu panu swojemu, żeby się uwolnić od tego. Też jak tam jeden cesarz zabrania uwalniania niewolników, to my teraz nie znamy kontekstu znowu. My myślimy, że o jaki ten cesarz był niedobry, zabronił uwalniania niewolników. A on akurat dobrze zrobił dla niewolników, bo wszyscy, jak był stary niewolnik i trzeba było go leczyć i karmić, a już nie pracował, to było najwygodniej uwolnić go. Nie ma obowiązku, tak? Po co? Uwolniłem i niech sobie tam gdzie żyje sam. I dlatego cesarz robi, że nie można uwalniać niewolników. Czyli on dla dobra niewolnika w tym momencie robi, że zabrania uwalniać niewolników, bo ten pan musiał go utrzymać i jeszcze tam leczyć go, utrzymywać, zabezpieczać mu mieszkanie. Czyli właśnie, żeby zrozumieć, to trzeba ten historyczny kontekst wziąć pod uwagę. I właśnie z tym niewolnikiem. Zaprowadzano, jeśli ktoś miał być uwolniony, jeśli się urodził niewolnikiem, no to de jure zostawał zawsze niewolnikiem, ale de facto mógł stać się wolnym. Zaprowadzano tego niewolnika do ołtarza jakiegoś bożka, przed ołtarz, do świątyni jakiegoś bożka, tak poprawnie może, do świątyni jakiegoś bożka. Oddawano pieniądze dla tego pana, który był i oświadczano, że od tego momentu on nie jest twoim niewolnikiem, tylko tego Boga, z którego świątyni odbyło się jego uwolnienie. Czyli de facto on był wolny, a de jure zostawał niewolnikiem Boga. Ale w świadomości, bo jeśli jest niewolnikiem Boga, to jest wolnym. I dlatego apostoł Paweł i nazywa siebie niewolnikiem i dlatego używa zostaliśmy wykupieni drogocenną krwią, wszystko. Te jurydyczne, prawnicze terminy używa i obrazy. My teraz tego nie rozumiemy. Dla obywatela rzymskiego to było tak zrozumiałe. Przecież wtedy prawie 80% obywateli Imperium Rzymskiego byli niewolnicy, stanowili niewolnicy. Tam się zwiększała liczba, ale to było jakby naturalne. To coś się odbywało bardzo często. Także powiedzieć, że jesteśmy wykupieni drogocenną krwią, że ja jestem niewolnikiem Jezusa Chrystusa, czyli było pokazanie. Chrystus przyszedł i oddał swoje życie za mnie. On mnie wykupił z niewoli grzechu. Będąc niewolnikiem Jezusa Chrystusa, jestem uwolniony od grzechu. To apostoł Paweł chce przekazać, używając tych terminów. A my chcemy go poprawić, bo to przecież tak brzydko brzmi. Jestem niewolnikiem Jezusa Chrystusa. I piszemy, jestem sługą tylko Jezusa Chrystusa. To nie to. Dlatego powinniśmy trzymać się oryginału, nie poprawiać. O czytaniu Pisma Świętego, jak czytamy? No, mamy cały system czytania Pisma w świątyni. Stary Testament jest czytany na wieczornych nabożeństwach, w liturgii jest czytany bardzo króciutki fragment w postaci prokimien na Stary Testament i są czytania z listów apostolskich lub dzieje apostolskie i fragment Nowego Testamentu. I w ciągu roku Nowy Testament jest czytany, przeczytany całkowicie. Wszystkie dni jest całkowicie przeczytany. Prócz jednej księgi Apokalipsy, która nie jest czytana na nabożeństwach. Odmiennie w Kościele rzymskokatolickim jest podczas liturgii jest czytany również fragment Starego Testamentu i jest czytany Apokalipsa, też jest praktyka czytania. To te fragmenciki nazywane są z greckiego perykopami, perykopi to odcinek, taki na odcinki podzielony, ale może to nie jest takie istotne dla nas, o tym nie będę mówił. I jest ten cały lekcjonarz, czyli wszystko, jeśli otworzymy Pismo Święte, te, które czytamy podczas nabożeństw, to jest tam cały z tyłu lekcjonarz, kiedy wszystko podzielone na niedzielę i kiedy co czytamy. Także niekoniecznie patrzeć do kalendarza, bo w kalendarzu jest pisany właśnie z tego lekcjonarza Pisma Świętego. Ale dla nas chyba będzie bardziej istotne o czytaniu Pisma Świętego w domu, jak powinniśmy czytać. Jak podzielić, jak czytać. Tak dobrą praktyką by było, żebyśmy powzięli sobie takie postanowienie, żebyśmy czytali Pismo Święte codziennie, jakiś fragmencik. Może to być to pismo, które jest wyznaczone w cerkwi do czytania w danym dniu, ale chyba prościej nawet jest zrobić, że na przykład postanawiamy, że czytamy jeden rozdział. To jest od 3 do 5 minut dziennie, także to dużo nie zajmuje czasu. I czytać codziennie jeden rozdział Pisma Świętego. Nowy Testament. Można czytać Stary Testament, ale właściwie wystarczy nam, kiedy takie postanowienie będzie nasze, czytać Nowy Testament. I przeczytaliśmy do końca raz wszystko i wracamy. No, niektórzy praktykują Ewangelię i listy, czyli jeden rozdział stąd, drugi rozdział stąd, ale to już od tego zależy, jak my mamy czas, czy nie mamy czasu. Można wziąć jeden rozdział i do końca przeczytać wszystko po jednym rozdziale Ewangelię, później przejść do dzieje apostolskie, listy apostolskie w ten sposób czytać. Zobaczymy wtedy, jak zobaczymy, jak to właśnie odmienna jest Ewangelia świętego Jana, jak ona dopełnia to. Za każdym razem będziemy czytać i za każdym razem coś tam nowego znajdziemy. Bardzo często czytając Pismo Święte, akurat nam się trafi odpowiedź na to, co nas nurtuje. Otworzymy, będziemy czytać i mamy odpowiedź na to, co myśleliśmy, jak zrobić, czy coś. Będzie nam odpowiedź także. Bo ktoś może powiedzieć, ale po co powtarzać? Przecież już raz przeczytałem, znam wszystko, znam Pismo Święte. Jest taki piękny obraz bodajże Złotousty to mówi. Jak postawimy szklankę, tak? Raz nalejemy wody, wylejemy i postawimy ją tak, to już ona się pokryje kurzem, a jak będziemy codziennie wylewać i wylewać wodę, to ona zawsze będzie czysta. To tak my powinniśmy dbać o swoją duszę i te Pismo Święte ciągle czytać, tak przyrównuje. Dlatego każdy raz przeczytamy i rzeczywiście coś tam nowego znajdziemy. W cerkwi, na liturgii, kiedy przed samym czytaniem Pisma Świętego duchowny tam, tak przyjęty, że on się po cichu tą modlitwę mówi. Przed czytaniem Pisma Świętego. Można ją czytać też, kiedy czytamy w domu. Ja przeczytam po polsku, jak to brzmi ta. Przed samym czytaniem Pisma Świętego Nowego Testamentu. Rozpal w sercach naszych, władco przyjacielu człowieka, niezniszczalną światłość Twojego boskiego poznania i otwórz oczy naszego umysłu ku zrozumieniu nauki Twojej Ewangelii. Wzbudź w nas także bojaźń ku wypełnieniu Twoich błogosławionych przykazań, abyśmy pokonawszy wszelką cielesną żądzę prowadzili duchowe życie, tak myśląc i czyniąc, aby we wszystkim podobać się Tobie. Albowiem Ty jesteś oświeceniem naszych dusz i ciał, Chryste Boże, i Tobie chwałę oddajemy z Ojcem Twoim niemającym początku i z Najświętszym i dobrym i życiodajnym Twoim Duchem, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Czyli prosimy, żeby Bóg pomógł nam rozumieć to, co czytamy i żyć według tego, co tam przeczytamy. Taka krótka modlitwa, żeby Bóg pomógł nam rozumieć Pismo Święte. Jeszcze inne takie uboczne kwestie. Czasami jak niektórzy się uczą języka, to młodzi czasami czytają po słowiańsku Pismo Święte, uczą się te fragmenty. To jest bardzo dobry sposób do uczenia się języka. Wystarczy przeczytać Ewangelię w tym języku i człowiek już praktycznie będzie dobrze znał język. Także ktoś się uczy angielskiego czy francuskiego, to dobrze jest sobie wziąć Ewangelię po francusku i właśnie kolejny raz przeczytać też po jednym rozdziale po francusku na przykład, czy po angielsku, czy po rosyjsku, czy po słowiańsku. Dlaczego tak uczymy się dobrze? Dlatego, że znamy już tekst Pisma Świętego i kiedy czytamy w innym języku, to dokładnie wiemy, w jakim kontekście jest użyte dane słowo. Jaki ma odcień, jakie zabarwienie to słowo ma. Ale chyba jeszcze i łaska Boża działa, że tak szybko wtedy się uczymy obcego języka, czytając Pismo Święte. Także też zachęcam do tego, żeby czytać w różnych językach. No i otrzymanie odpowiedzi na te nurtujące nas pytania. To dlatego powtarzamy to czytanie. I teraz może przejdę do tego, do ciekawych. Wybrałem takich kilka miejsc, które mogą być dla nas ciekawe. I wziąłem po każdym z tych przykładów, żeby na takie kategorie, z każdej kategorii. Więc pierwsze to jest kwestia tłumaczeń, jak ważne są tłumaczenia, żeby rozumieć. Drugie to bardzo dużo jest różnych przypowieści nielogicznych dla nas się wydaje. Takie trochę to nielogiczne, tak na pierwszy rzut oka. Nie rozumiemy tego. Później są niektóre fragmenty, które mają znaczenie takie metafizyczne. Nie, mówi się o pewnym wydarzeniu, ale ono odnosi się całkiem do innego. Do życia wiecznego na przykład się odnosi. Różne, a właściwie jest przypowieść, nawet nie przypowieść, a wydarzenie w Ewangelii, które ma jeszcze inne znaczenie niż tylko opowieść o tym wydarzeniu. No i może jeszcze przykład, jak to czasami dobrze właśnie powiązanie, że znaczenie ma nie tylko dany fragment, a w kontekście całym. Cała księga ma logiczny ciąg. I coś, co czytamy tutaj, trzeba to brać w kontekście tamtego. Takie znaczenie na przykład ciekawe. I zacznę od tego, kwestia tłumaczeń, od tego plastru miodu już, to tak, żeby nie brać czegoś innego. Ciekawe, dlaczego apostoły napisali plastrymodo. Okazuje się, że w Mezopotamii uważano, że duchy boją się miodu. Sprawdzano, czy to duch, czy nie duch. To trzeba właśnie wziąć w tych wierzeniach mezopotamskich, że było, że sprawdzano, czy to duch, czy nie duch, miodem. I to tak jak czytamy wtedy w tym kontekście, to rzeczywiście widać, bo oni tak, a oni myśleli, że to duch, tak. On mówi, przyjdźcie, zobaczcie, że duch ciała i kości nie ma, dotknijcie mnie, tak. Ale oni mimo, i tam przecież dalej napisane jest, że ale oni mimo wszystko takie, od radości jeszcze takie zwątpienie, no jak, żeby... I dają mu ryby i plaster miodu. A jednak sprawdźmy, czy rzeczywiście, tak, to nie duch. I dlatego ten się miód, znaczy ten miód tu ważny, tak, napisy może chleb, tak, czy, a tu akurat ten miód. I jak ważne, żebyśmy właśnie, znając te jakieś zwyczaje, jakieś wierzenia tamtego okresu, że nie można tego tak sobie zmienić czy wyrzucić, bo to miało kiedyś znaczenie. Trzeba tylko odnaleźć, jakie to znaczenie miało. Drugie jest tak zwany obrotny zarządca. To ta z tych nielogicznych przypowieści na pierwszy rzut. Łukasza 16:1-9.
1: Był pewien bogaty człowiek, który miał zarządcy i ten został oskarżony przed nim, że trwoni majątności jego. I przywoławszy go, rzekł mu, cóż to słyszy o tobie? Rozlicz się z zarządzania twego, nie możesz bowiem dalej zarządzać. Wtedy zarządca powiedział sobie, co mam uczynić, albowiem pan mój odbiera mi zarząd. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę, więc co mam czynić, aby gdy będę pozbawiony zarządu, przyjęli mnie do domów swoich. I przywoławszy oddzielnie każdego z dłużników pana swego, powiedział pierwszemu, ileś winien pan memu. On zaś odrzekł, 100 baryłek oliwy. Ten rzekł mu, weź swoje kwity i siadłszy, szybko napisz, 50. Następnie rzekł do innego, a ty ile winien? Ten zaś rzekł, 100 korców zboże. Mówi mu, weź swoje kwity i napisz 80. I pochwalił pan zarządcę nieprawości, że przemyślnie uczynił. Albowiem synowie tego wieku przemyślniejszy są od synów światłości w swoim pokoleniu. I ja wam opowiadam, czyńcie sobie przyjaciół z mamony nieprawości, aby kiedy się skończy, przyjęli was do wiecznych przybytków. Wierny w najmniejszym i w wielkim wierny jest.
0: Pasuje? Coś tu ci pasuje. No po pierwsze, słuchajcie, żeby teraz szef firmy i żeby tak któryś tam pracownik postąpił, to by na pewno pani nie pochwaliła. Tutaj, prawda, pani jest winien tam tyle, a ten donieśli, że tamten jest nie ten, a on mówi, to weź napisz tam, że mniej jesteś winny, bo chcę, żeby jak go wyrzucą z pracy, to żeby go tamci tam przyjęli dobrze, żeby pomógł im. I pochwalił ten pan tego zarządcę nieprawego. I jeszcze dalej też nielogicznie tak w małym tym, ten, no coś tu nie pasuje, na logikę naszą nie pasuje. Ale znaczy jeśli... No ale pani tak zrobi, to znaczy ja rozumiem, że on działał po małych, ale szef nie pochwali takiego swojego zarządcy, który go oszukuje, mówi tam pisać inaczej, no to przecież nie pochwali. Musimy coś tu znaleźć, tak, żeby jeśli Chrystus to powiedział, to musi mieć to jakąś logikę, tylko że życie tego świata, w którym żyjemy, dla tego świata jest nielogiczne, ale w innym wymiarze to musi mieć logikę. Jaką? No i tak mówią komentatorzy, u ojców jest, że widocznie on miał tak robić, on miał pomagać. Wszystko, co należało, tak postępować. A on inaczej postępował, a on im nie pomagał, nie dawał tego. Dlatego tamci donieśli, że powinien, i dlatego później, kiedy on tak robi, to Pan go pochwala. Ale to ma znaczenie dla nas, ma mieć, bo przecież przypowieść jest powiedziana dla nas. Nie znaczy, że mamy oszukiwać naszego Pana, tylko Trzeba wiedzieć, że wszystko, co my mamy w tym życiu, nie jest nasze. Nawet to, co w firmie, bo to ja, mój talent, tak? Ja się dorobiłem, ten nie, ja się dorobiłem. A talent to czyj? Otrzymałeś? Kto ci dał ten talent? Talent od Boga jest. Wszystko, co mamy w tym życiu, poczynając od daru naszego życia, jest od Boga. No co, że nam się powiodło? Ale to jest od Boga. Jutro ja zachoruję i wszystko stracę. Także wszystko, co ja w tym życiu mam, jest od Boga. Dzielmy się, póki to mamy, póki tym zarządzamy, póki tam. Dzielmy się wszystkimi, żeby kiedy odejdziemy z tego życia, żeby za nami się wstawili, żeby byliśmy dobrzy, pomagaliśmy wszystko. Przecież to, co my mamy, to nie jest nasze. Bóg tylko nam dał, żebyśmy z tego korzystali. A więc to chce nam Jezus Chrystus przekazać. Wykorzystujcie to, co macie w tym życiu wszystko, żeby pomagać bliźniemu. Nie, oczywiście, nie sąsiada oddawać, tylko to, co tobie Bóg dał oddawać. Ale wtedy dopiero ta przypowieść ma logikę, kiedy w ten sposób rozumiemy ją. Właśnie my mamy to, co mamy, to nie jest nasze. Mamy tylko tym zarządzać, a zarządzać tak, żebyśmy byli pochwaleni przez naszego Pana. Dawajmy, dzielmy się wszystko, żeby żyć. Znaczenie metafizyczne, takie eschatologiczne, to ślub w Kanie Galilejskiej. Proszę zobaczyć, jak to jest. Ja może tu wezmę z tego. Trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej. Ja powiem tak jak czytamy też ten rodowód Jezusa Chrystusa. No, oj, tam tyle imion, nazwisk. Nie zwracamy nawet uwagi na to. Oj, to szybciej, czasami nawet szybciej przylecimy. A święty Jan Złotousty napisał w tym całe homilie na to, na ten rodowód. Dlaczego tam o kobietach tylko trzech wspomniano? Naprawdę to jest homilia przepiękna. Zachęcam wszystkich do przeczytania tej homilii na temat rodowodu. Wszystko tam jest. Taka mądrość w tym jest zawarta. I tu też jak czytamy, to nie zauważamy, że to, co to za trzeci dzień. Więc zaczniemy wcześniej, to tam jest ciągle nazajutrz, następnego dnia, gdzieś 4 czy 5 razy nawet będzie to nazajutrz. I raptem trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej. Później zaproszono Jezusa i matkę, tak, a gdy zabrakło wina, rzekła matka do niego, wina nie mają. I rzekł do niej, Jezus, czego chcesz ode mnie, niewiasto, jeszcze nie nadeszła godzina moja. Rzekła matka do jego sług, co wam powie, czyńcie. No przecież powiedział do niej, że nie nadeszła jeszcze godzina moja, co mi do tego, tak? Co wam powie, to czyńcie. A było tam 6 stogni, tak, i tam naleli, tak, kazał im nalać wody, wszystko. Potem rzekł do sług, zaczerpnijcie, zanieśli, no i tam to wino było później lepsze, tak, od tamtego i ten zarządca tego wesela zawołał sług i powiedział, jak to każdy przecież daje najpierw lepsze wino, bo jak się upiją, to gorsze, to było, a ty zachowałeś to tak, w tym wszystkim, tak, nie ma tu nic o młodych, którzy zaprosili. Nie znamy ich imion, nie znamy. To wszystko jest tylko Matka Boża, Jezus Chrystus, dialog. No i później, że takiego pierwszego cudu dokonał Jezus w Kanie Galilejskiej, objawił swoją chwałę i uwierzyli weń uczniowie Jego. A zobaczcie, tamci apostołowie w ogóle, to pierwszy cud tak było. Tamci apostołowie, czy ewangeliści poprzedni nawet nie napisali o tym w ogóle. Może uważali, że to będzie gorszące, tak? Wodę, wino, czyż to jest wielki cud, kiedy Chrystus uzdrawiał, wskrzeszał umarłych, tak? No to cóż to zmiana wody w wino, może być nawet gorszące. A apostoł Jan opisuje ten cud w Kanie Galilejskiej i jeszcze ponadto mówi, że to był pierwszy jego znak. To też jest takie ważne, że nie cud, a znak, bo on mówi o znakach. Wszystkie cuda to są znaki dla apostoła Jana i tu też taki znak w greckim będzie znak, takiego pierwszego znaku dokonał. Jak tam ciekawe jest?
1: Taki początek znaku uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej.
0: Czyli znowu jest to prawda, tam jest greckie znak. Czyli to było znakiem. Troszkę może porozmawiamy na ten temat. No widać, że jeśli nie pisze o młodych, pisze o jakimś trzecim dniu, o tym, że nie deszła godzina moja, czyli to musi mieć jakieś inne jeszcze znaczenie. I właściwie u ojców Kościoła jest to, że to ma znaczenie wieku przyszłego. To jest takie eschatologiczne, że w tym weselu w Kanie Galilejskiej powinniśmy widzieć życie wieku przyszłego, to, co się wydarzy w przyszłości. Jezus Chrystus w swoich przypowieściach bardzo często mówi, że życie przyszłe to będzie to wesele, ślub, oblubieniec, który będzie, tak, Jezus Chrystus. Te bardzo dużo o tych pannach, które tak na ślub były i jednym oleju nie starczyło. Ciągle ten życie wieku przyszłego jako wielka uroczystość ślubna. A więc ten ślub też ma odniesienie do wieku przyszłego. Trzeciego dnia, którego nie możemy się nijak doliczyć tam wcześniej, ma znaczenie, przecież zmartwychwstanie było trzeciego dnia. Czy to ważne jest, że to którego dnia? Jan pisze, a trzeciego dnia było wesele w Kanie Galilejskiej. Odkąd liczyć wszystko? To tak wskazuje, że to wesele zacznie się od trzeciego dnia, od zmartwychwstania. Później wina nie mają. A cóż mi docenia? Jeszcze nie nadeszła godzina moja. Przecież wiemy, ile razy Chrystus powie jeszcze nie nadeszła godzina moja, jeszcze nie nadeszła. A później powie przed samymi cierpieniami, kiedy będzie się modlił w ogrodzu, nadeszła, Ojcze, godzina moja. Czyli cierpienia są tą godziną, którą i w której będzie wysławiony Chrystus, sława przychodzi w cierpieniu Jego, w oddaniu życia za człowieka. Wtedy nadejdzie godzina. To dlatego mówi, jeszcze nie nadeszła godzina moja. A za moment, i jeszcze dalej tak. A matka mówi, mimo to, że on tak mówi, ona wie o tym i mówi, czyńcie to, co wam powie od razu. No to przecież powiedział, że nie nadeszła godzina moja. Ona mówi dalej, czyńcie, co mówi. I to też tak, nie tylko do tych sług mówi, a te słowa dotyczą wszystkich nas. Czyńcie, matka mówi, czyńcie to, co wam będzie mówił. Mamy czynić to, co Jezus Chrystus powie. Czytając Pismo Święte, będziemy słuchać słów Jezusa Chrystusa i mamy czynić tak, jak on będzie mówił. Kolejna rzecz, tak. Nie bezpośrednio się zwracają, że mają biedę, a przez Matkę Bożą. Dla nas to jest kolejne. Mamy często się zwracać do Boga za pośrednictwem Matki, która ma szczególną odwagę. Nawet w tak tutaj błahej sprawie, tak, wina nie mają. Pójść do Chrystusa. I jak jest pięknie powiedziane u któregoś z ojców, a Chrystus nie może odmówić Matce Bożej, bowiem by naruszył przykazanie czci ojca i matkę twoją. Nie może naruszyć, a więc to, co matka prosi, wykonuje. I tu też tak wykonuje. Jeszcze nic, żadnego znaku innego nie uczynił, a tu trzeba... Nie uzdrowił, nie wskrzesił, tak, tego to trzeba dokonać. I kolejne, wino, które było lepsze, proszę zobaczyć. Jezus Chrystus mówi na ostatniej wieczerzy i nie będę już pił z wami od tej winorośli, które tylko już będę pił w Królestwie Niebieskim będę z wami pił je na tamtej urcie. I to było lepsze, tak, które Jezus Chrystus da. To, co nas oczekuje w życiu, będzie wszystko lepsze. Tam mamy dążyć. Takie znaczenie ma właśnie to metafizyczne, ta opowieść o znaku w Kanie Galilejskiej, cud w Kanie Galilejskiej. Mamy w tym widzieć to, co nas oczekuje. To wesele jest. I teraz i to jeszcze kolejne. Nie ma o tych ziemskich. Jest prawdziwym oblubieńcem jest Jezus Chrystus i oblubienicą Matka Boża. To na nich cały nasz wzrok powinien być skierowany, tak jak podczas wesela w Kanie Galilejskiej. Nie państwo młodzi, tylko Jezus i Maria. Tak w naszym i w tym życiu też, tak, kiedy młodzi się pobierają, gwarantem, że oni wytrwają w jednym małżeństwie, powinno być to, że oni powinni tam patrzeć cały czas na Matkę Bożą i Zbawiciela. To jest gwarantem ich prawdziwego małżeństwa. Nie zapatrzenie w siebie, bo to zapatrzenie często później odchodzi. A poprzez Jezusa Chrystusa i Matkę Bożą. No i może jeszcze ostatnie to powiązanie. U Łukasza mamy taki piękny opis powołania pierwszych apostołów. On we wszystkich synoptycznych jest, tylko że tam jest, łowili ryby w tych u Mateusza i Marka i Jezus Chrystus powiedział: chodźcie ze mną, i oni zostawili sieci i poszli. Natomiast Łukasz opisuje bardziej dokładnie to. Mówi, że całą noc się trudzili. Można, ja poproszę, żeby przeczytać to. Powiem tak. Łukasz 5:1-11.
1: A zdarzyło się, że tłum napierał na niego, aby słuchać słowa Bożego. A on stał nad jeziorem Genezaret i ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora. Rybacy zaś, wysiadłszy z nich, myli sieci. Kiedy zaś wsiadł do jednej z łodzi, tej Szymonowej, poprosił go, aby odpłynął trochę od brzegu. I już usiadłszy, z łodzi nauczał tłumy. Gdy zaś przestał przemawiać, rzekł do Szymona: odpłyń na głębiny i rzućcie sieci wasze do połowu. A Szymon odpowiadając, rzekł: nauczycielu, trudząc się przez całą noc, nic nie złowiliśmy. Jednak ze względu na słowo twoje rzucę sieci. I to uczyniwszy, złowili tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich się przerwały. I dali znak współtowarzyszom z drugiej łodzi, aby przyszli im pomóc. I przyszli i napełnili obie łodzie tak, że tonęły. Co widząc, Szymon Piotr upadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, albowiem człowiekiem grzesznym jestem. Lęk bowiem chwycił go i wszystkich razem z nim na widok mnóstwa ryb, które złowili. Także Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli współtowarzyszami Szymona. A Jezus rzekł do Szymona: nie lękaj się, odtąd ludzi łowić będziesz. I wyciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za nim.
0: To jest powołanie apostołów. Od cudownego, od znaku, powiedziałbym znowu, od znaku połowu ryb. Cudowny połów ryb. No, słuchali tak, no może tam posłuchamy tak się, ale tu był pieczęć. Połów ryb była tą pieczęcią, która powiedziała, że to, co mówił wcześniej, jest prawdą. Nie złowili nic, na pewno nie będzie, no ale mówisz, to wrzucimy. Rzucili i jest już. I to było powodem, że uwierzyli w te słowa, które wcześniej mówił. Rzucili wszystko i poszli za nim. I teraz jest to jakby początek ich powołania. I teraz jest koniec. Właśnie apostoł Jan kończy Ewangelię piękną opowieścią o połowie, znowu ryb.
1: Potem Jezus znowu ukazał się uczniom swoim, powstawszy z martwych nad Morzem Tyberiackim. Ukazał się zaś tak. Byli razem Szymon Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, i synowie Zebedeusza, i dwaj inni jego uczniowie. Mówi im Szymon Piotr: idę łowić ryby. Mówił mu: i my idziemy z tobą. Wyszli i wsiedli do łodzi i nic owej nocy nie złowili. A gdy nastał ranek, stanął Jezus na brzegu. Uczniowie jednak nie wiedzieli, że to Jezus. Mówi im więc Jezus: dzieci, czy macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. On zaś powiedział im: zarzućcie sieć z prawej strony łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i już nie mieli siły jej wyciągnąć. Tak była pełna ryb. Mówi więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że to Pan jest, przepasał się wierzchnią szatą, bo był nagi, i rzucił się do morza. Inni zaś uczniowie dopłynęli łodzią. Byli bowiem niedaleko od lądu, około 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. Gdy więc zeszli na ląd, ujrzeli przygotowane rozżarzone węgle, a na nich położoną rybę i chleb. Mówi im Jezus: przynieście trochę ryb, które teraz złowiliście. Szymon Piotr wszedł więc do łodzi i wyciągnął na ląd sieć pełną wielkich ryb, a było ich 153. I choć tak wiele ich było, sieć się nie rozdarła. Mówi im Jezus: chodźcie i posilcie się. Nikt zaś z uczniów nie ważył się wypytywać go: kim ty jesteś, wiedząc, że to Pan jest. Przyszedł Jezus i wziął chleb i podał im podobnie rybę. To już po raz trzeci ukazał się Jezus uczniom swoim, powstawszy z martwych.
0: Zobaczcie, jak to współgra z tym pierwszym. Powołanie, zostawiają sieci, idą za Chrystusem. Będziecie łowcami ludzi. Ale wiemy tak, Piotr się wyrzekł, wszystko, Chrystus został ukrzyżowany, nie ma. I Piotr mówi do pozostałych, idę łowić ryby. Czyli powraca do swojego rzemiosła poprzedniego. Wszystko się skończyło. I pozostali też mówią, i my idziemy z Tobą. No wszystko się skończyło. I znowu Chrystus się zjawia i powtarza praktycznie ten sam cud, który był na początku. Dlatego dla Jana jest początek i koniec Jezus Chrystus. I ta połów ryb. Poznają w tym, że Chrystus dokonuje znaku tego połowu ryb. Wtedy Go poznali, poszli za Nim. Teraz dla nich już to, że złowili ryb. Jan mówi, Chrystus jest apostoł Piotr, żeby szybciej tak ubiera się, bo był nagi, rzuca się w morze, płynie do Chrystusa. Cud pokazuje, że jest tam Chrystus. I znowu tak, Chrystus na nowo powołuje ich do tego, do czego powołał na początku. Macie łowić ludzi, a nie ryby. Później ich wyprawi tak na to. Jeszcze drugi raz. Myśleli, że powrócili do swojego, drugi raz powołuje. Teraz tak, i 100, i 50, i 3. Czy to takie ważne, czy tam było 153, czy 155? Dlaczego Jan akurat tą liczbę zapamiętał i zapisał? I że sieć się nie przerwała też. No właśnie u niektórych komentatorów jest, że wtedy uważano, że jest 153 różne narody na świecie. 153 tyle było, czyli języków używanych. Czyli do sieci Chrystusowej zostaną złowione wszystkie narody. To dlatego Jan pisze, a było tam 153. No tak naprawdę, no to też, no ile, no tam też, czy to ważne, czy 153, czy 155. Nie, to właśnie wskazuje na to, że wszystkie narody mają być złowione do sieci. I ponadto, mimo że tak było dużo tych ryb, nie przerwała się sieć. Mimo że tak dużo będzie tych, którzy będą się zbawiać i za Chrystusem, nigdy nie przerwie się ta sieć, która będzie trzymać. To Królestwo Boże jest zawsze dla wszystkich otwarte. I nawet Chrystus w innym miejscu mówi, że gdybym nie było tak, to bym powiedział, że idę przygotować mu miejsce, jeśli zabraknie miejsc. Że wszystkim miejsca są przygotowane. I to tak pięknie początek i koniec Ewangelii, który ponownie skierowuje nas na to życie wieczne. A co może być ważniejszego od życia wiecznego?

0: Radio Ortodoksja. Prawosławny głos w Twoim domu.
1: Wysłuchaliśmy wykładu Pismo Święte w codziennym życiu wiernych, który przedstawił Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub. Serdecznie dziękujemy za przybliżenie tego tematu, a słuchaczom dziękujemy za pozostanie na antenie i zachęcamy do wysłuchania nadchodzących wiadomości o godzinie 20, w których powiemy o zaproszeniu sióstr z Turkowic na letnią Paschę.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy dziś wtorek, 7 lipca. Cerkiew w sposób szczególny wspomina dziś narodzenie świętego proroka i poprzednika Jana Chrzciciela, męczenników Orencjusza, Farnakiusza, Cyriaka i Longina. Przy mikrofonie Agata Pietruszkiewicz. Zapraszam do wysłuchania wiadomości Radia Ortodoksja. W dzisiejszym serwisie informacyjnym powiemy o zaproszeniu na święto turkowickiej ikony Matki Bożej w dniach 14-15 lipca oraz o transporcie na święto z Białegostoku organizowanego przez Bractwo Trzech Świętych Hierarchów. Jak co roku w lipcu monaster w Turkowicach świętuje swoją letnią Paschę. Siostry serdecznie zapraszają wszystkich chętnych do uczestnictwa w tegorocznych obchodach święta ku czci turkowickiej ikony Matki Bożej w dniach 14-15 lipca. Modlitewnie wychwalając Bogu Rodzicę, będziemy dziękować jej i Bogu za kolejny przeżyty rok i prosić o dalsze łaski i błogosławieństwo. W monasterze trwają prace przygotowawcze do montażu pierwszej części bizantyjskiej mozaiki, tylko z naturalnego kamienia i marmuru, w kopule cerkwi świętej Paraskiewy Turkowickiej. Będzie to jedyne tego typu dzieło w Polsce. Pierwsza mozaika, Chrystus Pantokrator, święci prorocy i ewangeliści mają się pojawić już na przełomie sierpnia i września. W świątyni w tym celu odpowiednio przygotowano podłoże. Ze ścian została usunięta stara powłoka malarska, wykonano bruzdowanie i gruntowanie ścian, ułożono również marmurową lamperię, która w przyszłości ma służyć podtrzymaniu ciężaru kamiennej mozaiki. W związku z tym siostry zwracają się do wszystkich ludzi dobrej woli z gorącą prośbą o finansowe i modlitewne wsparcie tej inwestycji, zapewniając o swojej codziennej modlitwie za wszystkich ofiarodawców. Harmonogram uroczystości święta prezentuje się następująco. We wtorek 14 lipca o godzinie 16.45 powitanie hierarchów, o godzinie 17 całonocne czuwanie, o godzinie 20.30 śpiewany akatyst przed turkowicką ikoną Matki Bożej, około 21.30 panichida. 15 lipca w środę o godzinie 6 rano boska liturgia w cerkwi świętej Paraskiewy Turkowickiej, na której będą śpiewać siostry śpiewem bizantyjskim. O godzinie 8.30 poświęcenie wody, o godzinie 10.30 powitanie hierarchów, a o godzinie 10.00 główna świąteczna boska liturgia z procesją i molebniem. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału. Bractwo Cerkiewne Trzech Świętych Hierarchów w Białymstoku w dniach 14-15 lipca z okazji święta turkowickiej ikony Matki Bożej organizuje pielgrzymkę łotokarową do Turkowic. Program prezentuje się następująco. 14 lipca o godzinie 7 rano wyjazd z Białegostoku oraz udział w nabożeństwie

modlitwach według harmonogramu monasterskiego. Powrót do Białegostoku 15 lipca około godziny 21. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu 883 772 000 883 772 000. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

0: Pomimo zakończonego cyklu audycji ojca Pantelejmona Karczewskiego Głos Liturgii na naszej antenie, już teraz będziemy mieli okazję usłyszeć jeden z archiwalnych odcinków z okazji nadchodzącego święta apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy do wysłuchania odcinka zatytułowanego Większa próba apostoł Piotr.
1: Głos liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza ihumen Pantelejmon Karczewski.
2: Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnym odcinku audycji Głos Liturgii. Zbliża się modlitewne wspomnienie apostołów Piotra i Pawła. W nowym stylu jest to dzień 29 czerwca, w starym zaś stylu to 12 dzień lipca. Świętowanie ich dnia jest na tyle zaakcentowane liturgicznie, że poprzedzone jest oddzielnym postem. Piotr i Paweł byli apostołami niezwykłymi. Różniło ich wiele. Od sposobu powołania, przez działalność i cechy charakteru, po rodzaj śmierci. Połączyła ich jednak wielka miłość do Chrystusa i pragnienie Jego głoszenia, a także wspólny dzień odejścia do życia wiecznego. Dziś skupimy się na postaci apostoła Piotra. Spojrzymy na główne tematy z jego życia, jakie porusza hymnografia z dnia jego święta, ale nie tylko, bo sięgniemy dziś nawet do tekstów Wielkiego Piątku, ale po kolei. W Ewangelii świętego Mateusza w rozdziale 16 czytamy:
3: Przybywszy w okolice Cezarei Filipowej, pytał Jezus swych uczniów, mówiąc: Za kogo uważają ludzie mnie, Syna Człowieczego? Oni zaś rzekli: Jedni za Jana Chrzciciela, drudzy za Eliasza, jeszcze inni zaś za Jeremiasza lub któregoś z proroków. Mówi im Jezus: Wy zaś mówicie, że kim jestem. Odpowiadając zaś, Szymon Piotr rzekł: Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. I odpowiadając, Jezus rzekł mu: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, albowiem ciało i krew nie objawiły ci, lecz Ojciec mój, który jest w niebiosach.
2: Apostoł Piotr pokazuje swoją wielką wiarę i mądrość teologiczną. Określa Jezusa Chrystusa jako pierwszy Synem Boga Żywego. My te słowa cytujemy za każdym razem w modlitwie przed Eucharystią. Tej modlitwie, którą wypowiada kapłan, gdy wychodzi do wiernych z kielichem eucharystycznym, z czaszą.
4: Wieruj w Gospodzie i spowieduj, jako Ty jesi w istinu Chrystus, Syn Boga Żywego, przyszedł w mir grzesznia spasti od nich, że pierwszy jestem as.
2: I Chrystus po tych słowach apostoła Piotra nazywa go skałą, kamieniem, opoką. Określa tym wyjątkową wiarę i duchową intuicję świętego Piotra, który w Jezusie rozpoznał Mesjasza. Warto wspomnieć, że określenie to stało się nowym imieniem apostoła, który wcześniej nosił imię Szymon, często z przydomkiem Bariona, czyli syn Jonasza. A odtąd tytułował się po aramejsku Kefasem, po grecku zaś Piotrem. Opisaną ewangeliczną scenę ilustruje stichera do psalmów pochwalnych na juczni, właśnie w dniu apostołów Piotra i Pawła. Ten tekst to opis tej sceny, o której czytaliśmy przed chwilą.

0: с небеси благодать прием, с небес ласке приемши. Их дав упрошение учеником спас дванадесяточисленным реча апостолом. Гды Збавца запытал учнюв, мовянц двунасту апостолом, «Кого мне глаголют человецы быти? За кого мне уважаю люди?» Тогда убо лучший апостолов Петр, втеды найлепший з апостолов Петр, богословству я отвеща ясно возопив. Теологичне отповедел, выразне заволавши, «Ты еси Христос живаго Бога Сын, ты естеш Христусом, Сыном Бога живего. Тем же достойно ублажается, претогодне ест выславяны, яко свыше прием откровение, албовем с высока приемвши объявение, вязати же и решити праведно прием, справедливе приял владзе вязания и развязывания». В церковнославянском тексте вобед Świętego Piotra użyte zostało stwierdzenie «Bogosłowstwo ja odwieszcza», a zatem mówiąc dosłownie «teologizując» odpowiedział. Wyznanie Piotra zostało zatem określone jako teologiczne, mówiące o Bogu i świadczące o głębokim zrozumieniu przez Niego osoby Chrystusa.
1: Głos liturgii.
0: Jednocześnie jednak w życiu apostoła Piotra doszło do tragicznej sytuacji. To bowiem on trzykrotnie wyparł się Chrystusa. W Ewangelii Świętego Mateusza czytamy:
2: Wówczas Jezus rzekł do nich: Wy wszyscy zwątpicie we mnie tej nocy, bo jest napisane: Uderzę pasterza, a rozproszą się owce stada, lecz gdy powstanę, uprzedzę was do Galilei. Odpowiedział mu Piotr: Choćby wszyscy zwątpili w ciebie, ja nigdy nie zwątpię. Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam ci, jeszcze tej nocy, zanim kogut zapieje, trzy razy się mnie wyprzesz. Na to Piotr: Choćby mi przyszło umrzeć z tobą, nie wyprę się ciebie. Podobnie zapewniali wszyscy uczniowie.
0: O tym trzykrotnym wyparciu się Chrystusa przez apostoła Piotra nie wspominają wiele teksty z letniego święta apostołów. Co zrozumiałe, akcentują one bardziej rehabilitację, przywrócenie Piotra do grona apostołów, przedstawiając wyparcie się jako pewien element z ciągu wydarzeń życia apostoła. A nad wydarzeniem wielkopiątkowym pochylają się jednak bardziej teksty Wielkiego Tygodnia. Święty Piotr jest szczególnym bohaterem juczni Wielkiego Piątku. Nasz temat rozwinął święty Kosma z Majumy w ósmej pieśni swojego kanonu na juczni, tej podczas której czyta się 12 fragmentów Ewangelii. Poświęca on temu wydarzeniu wszystkie cztery tropariony tejże pieśni.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Отвежди учеником ныне сон, рекнеси Христе, отресите, в молитве же бдите, да не в напасть внидите, и наипаче Симоне, крепчайшему бо боли искус, разумеймя Петре, Его же вся тварь благословит, славящий во веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Скверно слово у стен, никогда же изреку Тебе, Владыка, с Тобою умру, яко благоразумен, ащи все отвергутся, возопи, Петр, ни плоть, ни же кровь, но Отец Твой откры митя, Его же вся тварь благословит, славящий во веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Глубину премудрости божественная и разума не всю испытал еси, бездну же моих судеб не постигли си человече, Господь рече, плоть уба, сыне, хвалися, трижды бо отвержишеся мене, Его же вся тварь благословит, славящий во веки. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, отрицаешися Симоне Петре, еже сотворишь и скоро, яко же речеся, и к Тебе от раковица едино пришедший устрашит Тебя, Господь рече, горце прослезив, обрящишими обачи милостива, Его же вся тварь благословит, славящий во веки, благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Поэта вклада в уста апостола Петра następujące słowa.
2: Usta me nigdy nie powiedzą Tobie nieczystych słów, Władco. Z Tobą umrę jak rozsądny łotr, nawet gdy wszyscy wyrzekną się.
1: Wypowiedź ta przypomina cytowane słowa z Ewangelii. Poeta dodaje do nich jednak przyrównanie do postaci kającego się łotra, wiszącego na krzyżu. I na te słowa Chrystus odpowiada.
2: Głębi całej mądrości Bożej i rozumu nie zbadałeś, ani otchłani mych zrządzeń nie przeniknąłeś, człowieku. Ciałem będąc, nie przechwalaj się, trzykrotnie bowiem się mnie zaprzesz. Zaprzesz się mnie, Szymonie Piotrze. Uczynisz tu wkrótce, tak jak zostało powiedziane, pewna niewiasta przyjdzie i przestraszy cię. Gorzko zapłakawszy, odnajdziesz mnie jednak miłosiernego.
1: Zbawiciel zapowiada więc swoje miłosierdzie, które okaże Piotrowi. Cofnijmy się jednak teraz do pierwszego troparionu z ósmej pieśni kanonu świętego Kosmy, który zawiera pewien klucz do zrozumienia próby apostoła Piotra. W słowach poety Jezus Chrystus wzywa do czuwania.
2: Strząśnijcie teraz z powiek sen, czuwajcie w modlitwie, abyście nie weszli w pokusę, a najbardziej ty, Szymonie. Mocniejszego czeka większa próba. Poznaj mnie, Piotrze.
1: I to są kluczowe słowa. Mocniejszego czeka większa próba. W języku cerkiewno-słowiańskim krepczajszemu bo boli iskus. To iskus to nie tyle pokusa, co właśnie pewna próba albo doświadczenie. Co ciekawe, w tradycji serbskiej jest słowo iskusnik, pochodzące od iskus. I tym słowem określa się nowicjusza w monasterze, czyli nie nowicjusz jak w języku polskim, i nie posłusznik, jak w cerkiewno-słowiańskim, ale iskusnik, czyli ten, kto przechodzi próbę i jest wypróbowywany, ten, który doświadcza. Te słowa wobec świętego Piotra, mocniejszego czeka większa próba, wyjaśniają nam, że próba, doświadczenie, które przeszedł Piotr, stało się udziałem właśnie jego, dlatego że to on miał najsilniejszą wiarę spośród apostołów. Jako mocniejszy od innych, to on miał przejść przez najcięższe wyzwanie. A co się dzieje dalej? Jak wygląda to przywrócenie Piotra do grona apostołów i jak mówią o tym hymny liturgiczne? Otóż przez publiczne wyrzeknięcie się Chrystusa, apostoł Piotr pozbawia się uczestnictwa w gronie uczniów Chrystusa. Wyraźnie wspomina o tym ewangelista Marek, według którego anioł, nakazawszy głosić niewiastom zmartwychwstanie Chrystusa, użył słów:
2: idźcie, powiedzcie jego uczniom i Piotrowi.
1: To wyraźnie wskazuje, że Piotr po wyparciu się do owej grupy uczniów już nie należy. Zbawiciel przywrócił jednak Piotra do godności apostolskiej, co opisał ewangelista Jan.
2: Rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Odpowiedział mu: tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś baranki moje. I znowu po raz drugi powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Odparł mu: tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego: paś owce moje. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: panie, ty wszystko wiesz, ty wiesz, że cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje.
1: Ten opis stał się podstawą do pięknej stichery, ilustrującej to wydarzenie. Na wieczerni śpiewamy:

0: trykratnym woproszeniem, jeże Pietre lubisz li mię, czyli przez trzykrotne pytanie, czy miłujesz mnie, Piotrze, trykratno i otwierdzenie Chrystus i sprawił jeść. Chrystus naprawił trzykrotne wyrzeczenie się. Tiemże i ktajnowiecu Simon, Gospodzi wsia wiesi, wsie znajeszy. Przeto i Szymon powiedział do znawcy tajemnic, Panie, wszystko wiesz, wszystko jest Ci wiadome. Ty wiesi jako lublucia. Ty wiesz, że miłuję Ciebie. Tiemże k niemu spas, pasi owcy moja, pasi zbranne je moja, pasi agnce moja, jaże mojeju krowiu snabdziech wo spasienie. Odpowiedział mu zbawca, paś owce moje, paś wybranych moich, paś baranki moje, które krwią moją zachowałem ku zbawieniu. To go moli, bogobłożenni apostole, darować i nam wielią miłość, czyli móc się do Niego, błogosławiony przez Boga apostole, aby dał i nam wielkie miłosierdzie. O pokajannym wymiarze płaczu apostoła Piotra czytamy także na codziennych nabożeństwach, bo święty Piotr stawiany jest jako pewien wzór do pokajania, wzór do żalu za grzechy. Na nabożeństwie w poniedziałek, kiedy wypada ton siódmy, śpiewamy Ty, który Piotra wyrzeczenie łzami oczyściłeś i celnika grzechy westchnieniem odpuściłeś, przyjacielu człowieka, Panie, zmiłuj się nad nami. Podmiot w swojej modlitwie podkreśla zatem miłosierdzie Boga, pokazując Piotra jako jeden z przykładów osoby, na której to miłosierdzie zostało okazane. W innym tekście słyszymy Tego, którego wyrzekłeś się, gdy był sądzony, opiewałeś, gdy powstał z martwych, apostole. Tu widzimy zatem kontrast między wyrzeczeniem się Piotra i jego działalnością apostolską. Apostoł Piotr, bohater tak wielu rozmaitych historii ewangelicznych, jest czczony w sposób wyjątkowy pośród pozostałych apostołów. Bogactwo hymnów na jego cześć świadczy o tym, jak bardzo inspirował on cerkiewnych poetów i jak wiele przez swoje życie i czyny może powiedzieć też nam. Apostoł Piotr wraz z apostołem Pawłem stanowił niezrównaną parę pracowitych oświecicieli, którzy pozostawili niezmywalny ślad na całej historii Kościoła. Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z cyklu Głos Liturgii.
1: Była to audycja Głos Liturgii.
2: To był archiwalny odcinek audycji Głos Liturgii autorstwa ojca Pantelimona Karczewskiego, zatytułowany Większa próba apostoł Piotr, wyemitowany z okazji zbliżającego się święta świętych apostołów Piotra i Pawła. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zachęcamy do pozostania na antenie Radia Ortodoksja na modlitwy wieczorne.

drodzy słuchacze, powoli dobiega końca nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Ortodoksja. Już za chwilę wysłuchamy modlitw wieczornych, którymi tradycyjnie zakończymy program. W imieniu ojca Grzegorza Wasiluka serdecznie zapraszamy Państwa na jutrzejsze spotkanie o godzinie 16. Dziękujemy za wspólnie spędzony wieczór. Przy mikrofonie była Agata Pietruszkiewicz. Spokojnej nocy, do usłyszenia za tydzień.